ty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

0: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
1: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
0: herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato.
1: Gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jak,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Radio Pogoda.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie snu.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień.

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: Związkowcy z całej Polski protestowali wczoraj w Warszawie, sprzeciwiali się unijnej polityce klimatycznej.
1: Każdy niech robi co chce, powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat, ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
2: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
3: My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas, jak najdalej.
0: Protestujący domagali się właśnie od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkania z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i w Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziara do swojego rodzinnego miasta. Modziar mówił, że to było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
4: Dzień dobry. Dear citizens of Gdańsk.
5: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
6: Tak, zrobiliśmy.
5: Udało się być w pierwszym rzędzie.
6: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło. O.
7: Tak, przyszłam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
8: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, zerwałem się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
0: A Gdańsk był ostatnim punktem wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po wczorajszej podwyżce dziś ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy maksymalnie 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z wczorajszymi cenami maksymalnymi. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
9: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
0: Jest też coraz więcej polskich truskawek, na razie w hurcie po 20-25 zł, ale jak dodaje ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się ich wysyp i niższe ceny.
10: Bardzo mi się podobało stwierdzenie eksperta: premiera na rynku młodych ziemniaków. No u mnie też była premiera, wjechały na stół 3 dni temu.

0: Drogowskaz Radia Pogoda.
1: O tej porze we Warszawie jedzie się jeszcze spokojnie i płynnie, ale warto zachować czujność przy przejściach dla pieszych i przystankach. Coraz więcej osób wybiera dziś rower albo hulajnogę, więc dobrze wcześniej sygnalizować manewry i zostawić sobie troszkę więcej miejsca. Miejcie też na uwadze to, że momentami słońce może być oślepiające. Szerokości.
0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Sponsorem programu jest Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
0: Pogoda w Warszawie.
1: W Warszawie dzisiaj szykuje się raczej pogodny dzień. Powinno być sporo słońca, nie zabraknie jednak też chmur i możliwe są przelotne opady deszczu, a nawet burze. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj około 23 stopni, ale na to trzeba poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro za to powinno być pogodniej i nie powinno już padać ani grzmieć.
0: Radio Pogoda.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Sponsorem programu był Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
4: 6:05, teraz jeszcze dzień dobry, tu Michał Pierzchoła, witam Państwa w pogodnym poranku w Radiu Pogoda w czwartek. Mamy 21 maja, to 141 dzień roku. Do końca roku tych dni pozostało 224, a do końca astronomicznej wiosny 30 dni. Słońce wzeszło mniej więcej półtorej godziny temu, o 4:33, a zajdzie o 20:33. Luna Parki teraz w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, przeniesiemy się więc w lata 50., w końcówkę lat 50. muzycznie, a niebawem już przegląd prasy.

Pogodny poranek w radiu. Pogoda prawie 12 minut po 6. Przegląd prasy. Teraz i na początek Gazeta Wyborcza, a tutaj na 10 stronie dyskusja o zarobkach lekarzy. Przybywa radykalnych pomysłów na zwiększenie dostępności wizyt dla pacjentów i skrócenie kolejek do lekarzy. Z najnowszą propozycją, która ma przyciągnąć lekarzy do NFZ-u, wyszedł PiS. Chodzi o to, że jeżeli lekarz ma ochotę pracować w systemie prywatnym, to niech pracuje, ale niech wtedy nie pracuje w systemie publicznym. I analogicznie odwrotnie, jeżeli pracuje na przykład w państwowym szpitalu, to nie może już przyjmować w prywatnej klinice. O co chodzi? Bo wspomniałem o tym, że jest artykuł o zarobkach lekarzy. Faktem jest, to ciąg dalszy tego artykułu, że systemy prywatne i publiczne konkurują o ograniczoną liczbę lekarzy, ale jak się okazuje, to prywatny sektor zaczął teraz narzekać na podwyżki, które generuje publiczna służba zdrowia. Chodzi o to, że Ministerstwo Rządu Zdrowia czy Finansów dosypuje pieniądze do systemu ochrony zdrowia. Wyceniane są więcej świadczenia. Lekarze zarabiają więcej, no ale ci publiczni. Z kolei ci przyjmujący prywatnie też to widzą i chcą zarabiać więcej, czego efektem po prostu może być to, że nawet wizyta prywatna jeszcze będzie drożeć. Szczegółowa analiza dzisiaj w Gazecie Wyborczej. W Dzienniku Gazecie Prawnej z kolei o zmianach w szkołach. Być może od kolejnego roku szkolnego, nie tegorocznego, czyli od września 2027, pojawi się nowy elektroniczny dziennik rządowy i to bezpłatny dla rodziców, bo teraz w szkołach jest tak, że już nie ma papierowych dzienników. Od już wielu lat są te wersje komputerowe, elektroniczne, przy czym podstawowa wersja dla rodziców jest bezpłatna. Nie ma tam zbyt wielu informacji, natomiast mogą sobie zawsze dokupić. No i tutaj ma to się zmienić, bo rząd pracuje właśnie nad takim już całkowicie bezpłatnym dziennikiem elektronicznym dla rodziców. I na koniec jeszcze w Super Expressie artykuł o przyszłości Roberta Lewandowskiego, ale nie chodzi o to, gdzie on teraz będzie grał po tym, jak odszedł z Barcelony, tylko jego przyszłość w kadrze naszej narodowej. I jest sondaż. No, okazuje się, że najmłodsi kibice w wieku od 18 do 24 lat są najbardziej zdecydowani w kwestii dalszej obecności Lewandowskiego w reprezentacji. Aż 60% respondentów z tej właśnie grupy opowiedziało się za tym, że kapitan powinien kontynuować grę dla Polski. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja wśród najstarszych kibiców w grupie wiekowej 65+. Poparcie dla dalszej gry Lewandowskiego w reprezentacji jest najniższe i wynosi zaledwie 40%. To w Super Expressie i to był przegląd prasy. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my Iron Man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: 6:21 to Zbigniew Wodecki, a za chwilę wrócimy do czasów, gdy polska piosenka potrafiła opowiadać proste historie w niezwykle ciepły i wzruszający sposób. Trubadurzy zaśpiewają w pogodnym poranku w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Została ostatnia reklama.
11: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycje, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 29 minut godzina 7. Powiem Państwu teraz o tym, czym dzisiaj będą zajmować się reporterzy Radia Pogoda i o czym ważnym usłyszą Państwo przez cały dzień w naszych wiadomościach. O maturach powiemy, ponieważ mamy ostatni dzień pisemnych egzaminów, więc zapewne w wiadomościach będziemy dzisiaj to podsumowywać, chociaż to oczywiście nie koniec matur, bo jeszcze trwają egzaminy ustne. Co jeszcze? W Warszawie odbędzie się dzisiaj pogrzeb aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej. O tym też Państwu będziemy mówić w wiadomościach. Pojawią się informacje dla tych z Państwa, którzy się wybierają w Tatry, albo może ktoś z rodziny się wybiera, bo wysoko w górach wciąż panują zimowe warunki i nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin. Więc takie bardzo ważne, ostrzegające informacje na pewno się pojawią. I zajrzymy do Krakowa, bo to miasto jest kolejnym, w którym spalinowe kosiarki zostaną zastąpione przez zwierzęta, kozy i owce będą dbać o krakowskie trawniki. Tego życzyli sobie mieszkańcy. Było głosowanie w budżecie partycypacyjnym. Projekt wygrał, no i teraz właśnie to się realizuje. Byliśmy, obserwowaliśmy i Państwu na pewno w wiadomościach przez cały dzień opowiemy. A najbliższe wydanie serwisu informacyjnego w Radiu Pogoda już za 28 minut.

0: Wiosenny poranek w Radiu Pogoda, 6:38. Jeśli marzą się Państwu w swoich domach schody takie fajne, inne, designerskie, to będę miał propozycję, bo to mogą być schody światowe z wieży Eiffla. Można je nabyć. Tanio nie jest, ale wszak to paryski szyk, nie może być tanio. Szczegóły za moment w pogodnym poranku w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
1: Została ostatnia reklama.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Warszawa powoli budzi się do życia, ale poranny przejazd przez miasto nadal przebiega dość sprawnie. Przypominamy Wam o spokojnym dojeżdżaniu do skrzyżowań i przejazdów rowerowych, bo ruch pieszych i jednośladów wyraźnie rośnie. Warto też na chwilę zdjąć nogę z gazu tam, gdzie słońce ogranicza widoczność i utrudnia ocenę odległości.
0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: pogodny poranek w radiu. Pogoda za 12:07. Wieża Eiffla jest obowiązkowym punktem do zaliczenia podczas wizyty w Paryżu. 7 milionów osób odwiedza wieżę każdego roku. A teraz można podziwiać część tego majestatycznego francuskiego zabytku we własnym domu. Tak, fragment oryginalnych schodów paryskiej budowli został wystawiony na aukcję. To są takie spiralne schody, które łączyły drugie i trzecie piętro wieży po jej otwarciu w 1889 roku. 14 stopni mają. Przez prawie stulecie zwiedzający wchodzili na wieżę właśnie po tych schodach, no ale w 1983 roku przeprowadzono gruntowny remont, w trakcie którego część schodów rozebrano i zastąpiono windami. Schody więc teraz można nabyć, no ale nie są małe, 3 metry wysokości, prawie 2 szerokości. Niemała jest też cena, to na razie szacunki, bo aukcja jeszcze się nie zakończyła. Dzisiaj wszystko się wyjaśni. Ta spodziewana cena to, przeliczę na złotówki, od 500 do 700 tysięcy złotych. Tak sobie myślę, co w przypadku, gdy ktoś takie schody kupi i zechce je wstawić do domu, a potem okaże się, że nie pasują albo się znudzą. Informacyjnie aktualna cena złomu to złotówka za kilogram, jedynie, więc kompletnie nieopłacalna inwestycja, chociaż już tak na poważnie, to oczywiście pamiątka, absurdalnie droga, więc wiadomo, że trafi do jakiegoś kolekcjonera, jednak no przyznają Państwo, że podróżując można nabyć jakieś nietypowe drobiazgi właśnie na pamiątkę. Ja na przykład, gdy moje dziecko było zapalonym piłkarzem, odwiedzaliśmy różne europejskie stadiony, w Barcelonie można było kupić za kilkanaście euro fragment trawy boiskowej. Macie Państwo jakieś nietypowe pamiątki z podróży? Proszę dać znać pod 22 444 40 04.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: kilka minut temu w Pogodnym Poranku w Radiu Pogoda opowiadałem Państwu o tym, że można nabyć schody z wieży Eiffla. Absurdalnie drogi oczywiście, bo ponad 500 000 złotych kosztują i to jest aukcja, więc nie wiadomo, jaka cena będzie osiągnięta. A w wiadomościach za chwilę, bo za 3 minuty w Radiu Pogoda najnowsze wydanie wiadomości o innych, no, rekordach cenowych, tym razem w Rzymie. Miejsce w garażu można sobie zakupić, a za ile i dlaczego tak drogo, to Państwo już usłyszą za chwilę w wiadomościach.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
6: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
5: Sprawdź to sam, check it out.
6: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda Jayku Grupa Bemo, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.
8: Ciao Warszawo! Sprzedaż gotowych mieszkań w Modern Mokotów przyspiesza. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań. Wykorzystaj pakiet korzyści do 100 tysięcy złotych. A do wybranych mieszkań odbierz wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Zobacz gotowe mieszkania na własne oczy. Festiwal gotowych mieszkań. 21, 22 i 23 maja. Czekamy na ciebie od 8 do 20. Salon sprzedaży Modern Mokotów, Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9?
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
2: Reklama.
0: I mamy już godzinę 7. Za chwilę w Pogodnym Poranku Robert Janowski jak co dzień sprawdzi, kto dzisiaj świętuje, do kogo można będzie zadzwonić z życzeniami. Ale teraz wiadomości, te najnowsze i sprawdzone.
12: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje dziecko. Senat nie zgodził się na proponowane przez prezydenta referendum. Amerykanin, który miał kontakt z wirusem Ebola, jest już w czeskiej Pradze.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
0: Dorota Wardecka.
12: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje niespełna 2-letnie dziecko. Policja została wezwana na miejsce wczoraj po południu. Nieoficjalnie dziecko utonęło w oczku wodnym znajdującym się na terenie żłobka. Policja przesłuchała już świadków, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
13: Policjanci zakończyli czynności. Rodzice natychmiast zostali objęci pomocą psychologów.
12: Sprawa została przejęta przez prokuraturę. Na razie nikogo w tej sprawie nie zatrzymano. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej

0: poza naszym kontynentem.
1: Mówiła szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska. A przeprowadzenie referendum między innymi domagali się protestujący wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności.
2: Pani z Górnikiem.
3: Tak, Mysłowice Wesoła.
4: Zielony Ład.
3: Do wyrzucenia.
5: Sprzeciwiam się wszystkiemu, całej polityce, jaka jest obecnie teraz w Polsce. I Zielony Ład, i Mercosur, i to, że ludzie są zwalniani z pracy.
1: Związkowcy protestowali też przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami. W czeskiej Pradze wylądował samolot z Ugandy z amerykańskim lekarzem, który miał kontakt z wirusem Ebola. Mężczyzna spędzi w specjalistycznej klinice 3 tygodnie w izolacji. Z lotniska Amerykanina do szpitala przywiozła specjalna karetka. Nie wiadomo, czy mężczyzna zaraził się wirusem, czy też nie. Nie ma żadnych objawów. Do czasu ich ewentualnego wystąpienia będzie jedynie obserwowany w szpitalu. A polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. To w związku z ogniskiem eboli w tym regionie. W Białymstoku wykryto pierwszy od kilku lat przypadek wścieklizny. Chorował dziki jenot. W związku z tym w północno-wschodniej części miasta służby weterynaryjne wprowadziły specjalne obostrzenia. Jakub Medek.
6: I tak na przykład na wyznaczonym obszarze nie wolno organizować wystaw psów czy kotów. Regulacje dotyczą jednak wszystkich właścicieli zwierząt domowych. O obowiązkach przypomina Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej.
7: Zwracać uwagę, czy nasze zwierzę jest szczepione. Przecież to trzeba powtarzać, aby nie wypuszczać luzem piesków, kotków, kiedy wychodzimy na spacer z nimi właśnie.
6: Strażnik dodaje, że mieszkańcy podporządkowują się regulacjom i że ogólnie częściej teraz dzwonią do ekopatrolu. Obostrzenia i nakazy, w tym nakaz bezwzględnego szczepienia na wściekliznę również kotów niewychodzących, obowiązywać mają do odwołania.
1: Rekord cenowy w Rzymie, ponad ćwierć miliona euro za miejsce w garażu. Za rekordową sumę 260 tysięcy euro wystawiono na sprzedaż miejsce parkingowe w podziemnym garażu w kamienicy w historycznym centrum Rzymu, niedaleko Piazza Navona. A za taką kwotę można kupić już dwupokojowe mieszkanie w innych dzielnicach Rzymu.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej Lidze Europy w finale w Stambule. Klub z Birminghamem z reprezentantem Polski Matim Kaszem w składzie pokonał SC Freiburg 3-0. Bramki zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała swój pierwszy mecz w tym roku. Biało-czerwoni ulegli w towarzyskim turnieju w Sosnowcu Serbii 2-3. W decydującej partii było 16-14 dla naszych rywali. W drugim meczu turnieju Silesia Cup Bułgaria pokonała Ukrainę 3-1.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Na stołecznych trasach robi się już wyraźnie ciaśniej, dlatego przydaje się dziś troszkę cierpliwości i spokojniejsza jazda. Zachowujcie bezpieczne odstępy, szczególnie przy zmianie pasa i hamowaniu przed światłami. Coraz więcej motocyklistów pojawia się też między samochodami, więc dobrze częściej zaglądać w lusterka i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Dobrego dnia.
0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogoda w Warszawie.
1: Słońce, sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. Tak zdaniem synoptyków będzie wyglądała dzisiaj pogoda w Warszawie. Termometry pokażą maksymalnie około 23 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro za to szykuje się pogodny dzień z nieco niższą temperaturą, ale nie powinno padać.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
2: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heizer
2: i Michał Pierzchała. Witamy w czwartek, 21 maja. Mamy 141 dzień roku. Do końca roku 224 dni. Do końca astronomicznej wiosny 30.
3: Mogę coś ujawnić, Zygmuncie?

0: Bardzo proszę.
1: Byłeś u fryzjera?
0: Tak.
1: Bardzo ładnie właśnie. Widać naprawdę. Duża zmiana.
0: No.
1: Fajnie wygląda.
0: Narobił się chłopina.
1: Tak?
0: Było tego trochę na głowie.
1: To może potem pokażemy Państwu w naszych mediach społecznościowych, jak Zygmunt wygląda w nowej fryzurze. Znaczy nowej fryzurze. No, już nieraz tak wyglądałeś, ale naprawdę bardzo, bardzo
0: Co
1: fajnie.
0: Co jakiś czas tak wygląda.
1: Tak jest. Tak, dokładnie tak.

0: Pogodny poranek w radiu Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 12 minut po godzinie 7, Robert Janowski, dzień dobry.
2: W czwartek 21 maja imieniny obchodzą Krzysztof. No to sporo Krzyśku znam.
3: Ja też.
2: Jest również Lena, Tymoteusz i Wiktor. Dzisiaj jest również Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. I o, fajnie, Dzień Odnawiania Znajomości. Trzeba by przelecieć kalendarzyk. Ja mam jeszcze taki pisany ręcznie, chociaż rzadko używam, bo to wszyscy mamy teraz w telefonach, ale jakby ktoś chciał, no to fajny moment, bo Dzień Odnawiania Znajomości. Proszę Państwa, w 1930 roku urodził się Sylwester Chęciński, reżyser i scenarzysta. A w 1948 roku, tego dnia właśnie 21 maja, urodził się Leo Sayer, angielski piosenkarz, kompozytor, instrumentalista. When I Need You, When I Need You, jaki to piękny utwór, właśnie Leo Sayer śpiewał. A Gwiazda Naszej Miłości to jest piosenka, którą zaśpiewa nam wszystkim Halina Kunicka.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 19 minut po godzinie 7. Dzwonią Państwo do nas z ważnymi informacjami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Melduję, że we Wrocławiu już 13,5 stopnia. Czuję, że niedługo będzie można już narzekać, że jest za gorąco. Miłego dnia dla wszystkich.
2: Dziękujemy bardzo, dziękujemy za meldunek. A z tym narzekaniem i o tym gorącu to jeszcze Państwu powiemy za chwilę w pogodnym poranku, bo mamy najnowsze prognozy na czerwiec i na wakacje. No będzie się działo. Radio Pogoda.

0: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Gaśnica proszkowa do gaszenia olejów, gazów i elektroniki. Teraz tylko za 29,99 zamiast 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekla: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się 7.30. Mieliśmy meldunek z Wrocławia, że we Wrocławiu robi się ciepło i generalnie być może już w najbliższym czasie będziemy narzekać na upały. Czy, Michale, rzeczywiście tak jest?
1: No właśnie, mam przed sobą najnowsze prognozy wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To są te prognozy sięgające ileś tygodni naprzód, więc oczywiście one mogą się zmienić, musimy o tym pamiętać, no ale na razie wygląda to tak, że czerwiec będzie cieplejszy niż wieloletnia norma. Jak to wygląda konkretnie? W pierwszej połowie miesiąca maksymalne przeciętne temperatury będą wynosić od 16 do 22 stopni. Nocami od 10 do 12. Cieplej będzie w drugiej połowie czerwca o mniej więcej 2-3 stopnie więcej. Zobaczymy zresztą, czy będą pobite ubiegłoroczne rekordy, bo też synoptycy właśnie poinformowali, że w ubiegłym roku, w czerwcu, najcieplej było we Wrocławiu i w Słubicach, a także w Tarnowie, Krakowie i Opolu, wszędzie około 19 stopni. Najchłodniej z kolei w Elblągu i Helu, a także w Łebie i Suwałkach około 15 stopni. No i tak, nie tylko czerwiec ma być cieplejszy niż wieloletnia norma, także lipiec i sierpień już w prognozach występuje i ma być właśnie cieplej. Jeżeli chodzi o deszcz, no to opady będą albo w normie, albo nawet poniżej normy, czyli znowu będzie cieplej.
0: No to niestety nie są dobre informacje, bo jest sucho i tego deszczu naprawdę przydałoby się więcej. No ale co robić?
1: No ale co robić? Poza tym powtarzam, to są prognozy długoterminowe. One naprawdę mogą się zmienić i myślę, że synoptycy przyzwyczaili nas do tego, że te prognozy często się zmieniają, czasem na lepsze.
0: A proszę Państwa, jak coś się będzie zmieniać, to oczywiście będziemy Państwa o tym informować.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 22 minuty godzina 8. Zygmuncie, telefon jest tak? do ciebie. No, posłuchajmy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mówi Barbara. Chciałam zapytać pana Zygmunta. Panie Zygmuncie, jak był pana na grządkach? U mnie pięknie wszystko powschodziło. Serdeczności.
1: Ja uważam, że to jest najpiękniejsza pora roku. Wszystko kwitnie, jest zielono. I tak, magnolia już przekwita, trochę kwiatów zostało. Rododendrony zniewalające, to jest najpiękniejszy okres kwitnienia rododendronów. Azalie również wystartowały, natomiast wysiałem nasze nasionka.
0: No i jak?
1: Kwietnej łąki. Słuchaj, nie wiem, co z tego wyrośnie, bo na razie to jest takie...
0: Coś małego, zielonego.
1: Dwuliścienne, te listeczki takie malutkie, wychodzi to z ziemi. Nie wiem, co będzie dalej, ale być może państwo wiedzą, bo myśmy rozdawali przecież w torebkach te nasiona kwietnej łąki. Czy u państwa już zakwitły?
0: Coś widać.
1: Tak?
0: Coś bo może widać? Państwo zasiali wcześniej, to proszę nam dać znać koniecznie 22 444 40 04 albo mailem pod radio@radiopogoda.pl.
1: A ja zrobię zdjęcie dzisiaj i jutro pokażę państwu, jak wyglądają te kiełkujące nasionka.
3: Radio Pogoda.
4: Trochę inny.

0: promocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami
3: Radia Pogoda.
2: Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
14: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: O, cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Poranne ruchy we Warszawie mamy już intensywne, ale większych utrudnień na razie nie widać. Przypominamy Wam o ostrożności przy przejściach dla pieszych, bo wiele osób spieszy się dziś do pracy i szkoły. Warto zachować spokój za kierownicą i nie nadrabiać czasu gwałtownym przyspieszaniem, szczególnie w gęstszym ruchu. Nie traćcie cierpliwości.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda za 10 minut 8. Zygmuncie, co nosisz w swojej torbie? Bo przychodzisz zawsze z taką czarną, małą torbą. Tak. Co tam w środku jest? Przyznaj się.
1: Podręczne, niezbędne rzeczy.
0: To znaczy?
1: Najważniejszą rzeczą w tej torbie jest kalendarz. Bo jest... ja prowadzę ręczne zapiski, w związku z czym bez kalendarza, jak bez ręki, nie wiem, co mam zrobić, kiedy mam zrobić, gdzie się udać, co załatwić.
0: Dobrze, telefon jest?
1: Telefon jest, jest portfel z dokumentami.
0: Okej. Okay.
1: Jeśli wybieram się gdzieś w dłuższą podróż, to tam się jeszcze mieści książka.
0: A no właśnie, i do tego zmierzam, bo pojawił się, drodzy państwo, nowy trend. Torba analogowa, tak to się fachowo nazywa.
1: No to moja taka jest, na pewno.
0: Chodzi o to, żeby nie mieć tam tylko telefonu komórkowego i w czasie, gdy gdzieś podróżujemy, czy to autobusem, czy to pociągiem, wiadomo, te podróże są dłuższe, żeby nie sięgać po ten telefon komórkowy, nie przeglądać mediów społecznościowych, tylko znaleźć inne zajęcie. I tutaj mam takie propozycje, co w torbie może się znaleźć, żeby właśnie to zajęcie mieć. Tak jak u ciebie, Zygmuncie, bardzo książka. Często książka, kolorowanka, sudoku, krzyżówka. No nie kolorował, no wiesz.
1: Nie, ale... krzyżówki tak, jak najbardziej.
0: No ale z dziećmi na przykład jedziesz, no to no zamiast tak, dziecku dać telefon, słuchaj, masz kolorowankę, tak? Włóczka i szydełko. To mnie zdziwiło, ale nasza wydawczyni Julia tutaj mówi, że sporo osób nosi, tak? Ale tylko, że w autobusie to ciekawe byłoby, żeby sobie tam coś porobić. Gazeta, jakieś magazyny papierowe, talie kart, małe gry podróżne. No nie zdarzyło mi się jeszcze na przykład ze współpasażerem w pociągu zaproponować, a może być

0: Sponsorem programu jest Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi. Pogoda w Warszawie.
1: Dzisiaj w Warszawie powinno być raczej pogodnie, choć w ciągu dnia możemy spodziewać się przelotnego deszczu, a nawet tego, że miejscami zagrzmi. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 23 stopni. Wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien nam dzisiaj dokuczać. W normie jest również ciśnienie. Jutro za to szykuje się równie ładny dzień, choć temperatura delikatnie spadnie, ale już nie powinno padać.
0: Radio Pogoda. Sponsorem programu był Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda.
3: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry. Witamy Państwa.
4: Zygmunt Heizer
3: i Michał Pierzchała. Przypominamy, jest czwartek, mamy 21 dzień maja, 141 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4:33, zachód będzie o 20:33, a dzień jest krótszy od najdłuższego, już tylko o 47 minut.
4: Dzisiaj w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Herbaty. No to my tak z Zygmuntem, żeby uczcić przy kawie. Na razie.
3: Ale potem będzie herbata.
4: Tak, bo to zawsze około 10:00 jest drugie śniadanie i zawsze z herbatą.
3: Tak jest.
4: To będzie świętowanie. Wobec tego, a za chwilę zabawa, szybka piątka.
3: A herbata z cytryną, czy bez? Jak to u Państwa?
4: Prosimy o telefony.

0: Absolutnie.
1: Absolutnie, to jest 8:11.
2: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
3: Absolutnie, to po drugiej stronie telefonu jest pani Wioletta. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pani Wioletto, gdzie się dodzwoniliśmy?
4: Do Warszawy.
3: A jak w Warszawie? Świeci słońce?
4: Świeci.
1: Bo my to wie pani... nas w studiu nie ma okna, dlatego pytamy.
3: Właśnie.
4: A u mnie są podwójne okna i świeci.
1: No to super. Nie, w domu panią zastaliśmy, jak się domyślam.
4: Nie, w pracy.
1: W pracy pani jest.
4: Oczywiście.
1: A mogę zapytać, czym się pani zajmuje?
4: W biurze pracuję.
1: Dobrze, koleżanki są,
4: są
1: obok?
4: Są.
1: Dobrze, czyli cała ekipa gotowa do akcji?
4: Nasz jedna koleżanka.
1: Dobrze. Pani Wioletto, przypomnijmy zasady.
3: 30 sekund, 5 kategorii i jedna litera. No i tak, nagrody gwarantowane, podstawki do jajek, Radia Pogoda, limitowana seria, to już jest pani.
1: Czyli dla pani i koleżanki w razie czego.
4: Nie, dla mnie. Dla koleżanki książka, jakby się udało.
3: Ale można w biurze czasem przynieść i jajka też zjeść wspólnie, czemu nie? No pewnie. Natomiast do wygrania jest książka Marii Paszyńskiej, Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, no ale o tę książkę właśnie trzeba powalczyć. To co, możemy podać literkę? Jest pani gotowa?
4: Tak, oczywiście.
1: Pani Wioletto, dla pani litera F jak Franciszek.
3: Albo fikołki.
4: Dobrze.
3: Nie,
1: pani Wioletto. Bardzo dobra litera.
3: F.
1: Zaczynamy?
4: Tak.
1: Uwaga, czas start. Miasto.
4: Fromburg.
1: Na obiad.
4: Frytki.
1: W domu.
4: Firanka.
1: Zwierzę.
4: Foka.
1: Sportowiec.
4: Figurowa jazda.
1: Nie,
3: sportowiec. O osoby chodzi.
4: Fiat.
3: Jak?
4: Fiat.
1: Piotr Fiat. Tak, skoczek narciarski. Tak, pani Wioletto. Jest!
3: Była chwila niepewności, ale naprawdę udało się. Pierwsze 4 kategorie przeskoczyła pani błyskawicznie, dlatego na 5 był czas na spokojne zastanowienie się. Gratulujemy.
4: Dziękuję serdecznie.
1: Pani Wioletto, gratulujemy. Tak. Pozdrowienia dla koleżanki. Miłego dnia życzymy.
4: Radio pozdrawiam.
5: Ja również pozdrawiam radio.
1: O, jak miło panią usłyszeć. Jak ma pani na imię?
5: Magdalena.
3: Pani Magdo, a zgłosi się pani jutro do szybkiej piątki?
5: Postaram się.
3: Dobra, jesteśmy umówieni.
5: Ściskam mocno i pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy, miłego dnia. Kolejna szybka piątka już jutro. Szybka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 po 8. Dzisiaj w audycji rozmawiamy z Państwem o tym, co można zabrać w podróż, żeby się, no po pierwsze, nie nudzić, no i żeby mieć coś zamiast po prostu telefonu komórkowego, który często wyciągamy i przeglądamy te media społecznościowe. Co to może być? No i mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. Ja zazwyczaj podróży to zasypiam, tak jak pan zuknął ostatnio do Poznania, także regeneruję się.
2: To bywa niebezpieczne. Ja zasnąłem w pociągu i tylko dzięki przytomności umysłu młodej i sympatycznej damy, która siedziała obok i obudziła mnie, nie wylądowałem w Berlinie.
0: Opowiadałeś o tym rzeczywiście w zeszłym tygodniu, no ale wcześniej czytałeś książkę.
2: Tak, to prawda.
0: I ta książka znalazła się w torbie. Co państwo zabierają w podróż? Prosimy dać się znać. 22 444 40 04.
3: Autopromocja.
4: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
17: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
16: Cały rok, od zawsze.
17: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
18: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Została ostatnia reklama.
0: W
20: Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:31. Mamy telefon, odbieramy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. Kłaniam się z Gdańska, w którym obecnie mamy 15 stopni.
0: O, fajnie.
1: To tyle, jeżeli chodzi o meldunek. A jeśli chodzi o pytanko pana redaktora, co robię w autobusie?
0: No właśnie.
1: Prowadzę autobus miejski w mieście Gdańsku. Jak się nic nie dzieje, generalnie jedzie się bardzo komfortowo, z przyjemną muzyką Radia Pogoda. Pasażerowie też są spokojniejsi. W sytuacji, kiedy natomiast coś się dzieje, czyli zatory drogowe, korki, wtedy ten przejazd uspokaja właśnie Radio Pogoda. Pasażerowie niejednokrotnie mówią, że bardzo fajna muzyka, łagodząca emocje i dająca takie poczucie komfortu nawet w trudnych warunkach. Pozdrawiam wszystkich z pracy. Miłego, przyjemnego, wspaniałego dnia.
2: Bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy i pasażerów, i pana kierowcę, naszego słuchacza. No i jeśli chodzi o tę piękną taką muzykę, która wprowadza w dobry nastrój, to mamy coś. Mamy coś właśnie w tej chwili. Eleni, Za wszystkie noce.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 21 minut, godzina 9. Mamy czwartek, a skoro czwartek, to w Radiu Pogoda premiera Walejsław u Tamary Pawlik-Lipskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj po 18 w Alejsław warto być się z nami, bo moim i Państwa gościem będzie Jarosław Boberek. Będziemy rozmawiać nie tylko o tych ekranowych, aktorskich rolach, ale także o tych dubbingowych, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w tym roku, jak już ktoś kiedyś się policzył, Jarosław Boberek ma na liczniku 30 lat w dubbingu. O tym dubbingu też przez chwilę porozmawiamy. Zapraszam bardzo serdecznie już po 18.
2: Chyba najznakomitszy polski aktor dubbingowy.
0: To tym bardziej zapraszamy Państwa do wysłuchania tej rozmowy między 18 a 21 w Radiu Pogoda.
3: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9?
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
7: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
14: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
15: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen.
17: Została ostatnia reklama.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Reklama.
17: Drogowskaz Radia Pogoda.
16: Warszawskie ulice są dziś mocno wypełnione samochodami, ale jedziecie raczej spokojnie i przewidywalnie. To dobry moment, żeby przypomnieć o zachowaniu większego odstępu i zwracaniu uwagi na pieszych wchodzących na przejścia tuż przed zielonym. Chwila cierpliwości naprawdę pomaga utrzymać płynność ruchu i ograniczyć niepotrzebne zamieszanie. Dobrego dnia.
20: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut godzina 9. Proszę Państwa, to ciekawa i pouczająca historia. Wszyscy wiemy, że sposobów naciągania, zwłaszcza starszych osób, na różne propozycje, produkty jest bardzo wiele. Jeden z nich już za chwilę, ale na szczęście cała historia zakończyła się dobrze. Przepraszam, że uprzedzam. Michał, opowiadaj.
1: No ale to rzeczywiście bardzo ważne. Historię opisał Kurier. W internecie jest takie forum kurierskie, gdzie kurierzy wymieniają się doświadczeniami. No i pan kurier pisze tak: miałem przesyłkę za pobraniem do starszej pani. Pani poprosiła, żebym zaniósł tę paczkę do kuchni, bo jest ciężka. No mówi kurier, no jasne, przecież nie da rady, pewnie, że zaniosę. No i seniorka za chwilę też prosi go, czy może tą paczkę otworzyć, bo ona po pierwsze też nie da rady sama, po drugie chce zobaczyć, czy tam wszystko w środku jest w porządku. No i się pochwaliła przy okazji, że wygrała w radiu, ale musi zapłacić 2000 zł za garnki i ręczniki.
0: Ale czyli wygrana, ale zapłacić
1: to po pierwsze, ale i tak jest to dobra oferta, bo musi zapłacić tylko 2000 zł, a normalnie powiedzieli w radiu, że kosztuje to 6000. No ale okej, no kurier już coś tam zaczęło mu świtać, otworzył paczkę, mówi faktycznie, są tam jakieś garnki, jakieś ręczniki, generalnie tandetne. No i zaczął seniorce tłumaczyć, że to chyba jest jakaś próba oszustwa, że to kompletnie jest nie tyle warte. I namówił seniorkę do tego, żeby nie przyjmowała tej paczki. On mówi, ja wszystko, nie ma sprawy, ja wszystko ogarnę. Zamknę paczkę, zakleję, napiszę odmowa, odeślą tam do kogoś, kto to pani przysłał i tak ta historia się skończy. Seniorka w końcu przystała na te tłumaczenia, zgodziła się, żeby tej paczki nie przyjmować. No i ta historia ma ciąg dalszy, bo parę dni później zaodezwała się córka seniorki, która chciała odnaleźć tego kuriera i podziękować mu za to, że no, uchronił mamę przed stratą kilku tysięcy złotych.
0: I proszę Państwa, jeśli jesteśmy świadkami tego typu wydarzeń, reagujmy, pomagajmy sobie nawzajem, wyjdzie nam to na dobre.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty godzina 9, wtedy u nas najnowsze wydanie wiadomości. A tutaj sensacja, drodzy Państwo, bo kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. Nie, to nie są elektryczne kosiarki. To są
1: Wiem, o co chodzi. Za chwilę Państwo też się dowiedzą.
0: No właśnie, szczegóły za moment.
2: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku. Nawet do minus 60%. Pawilon ogrodowy 4x3 metry, funkcjonalny, łatwy w montażu i stabilny. Tylko teraz za 899 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i że na bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
16: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Została ostatnia reklama.
19: Marian, a więcej się nie da?
5: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
0: Dzisiaj, jutro, zawsze Bogdana Łazuki. Ta piosenka rozpocznie kolejną godzinę pogodnego poranka. A teraz w Radiu Pogoda najnowsze wydanie wiadomości. Minęła godzina 9.
3: Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w żłobku pod Warszawą. Uwaga na burze z gradem i wichurami, są alerty na dziś. Senat zajmie się ustawą o kryptowalutach.
20: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: Dorota Wardecka.
3: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 2-letniego dziecka w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. Do tragedii doszło wczoraj po południu. Nie informujemy o szczegółach, mówi Paweł Chmura ze stołecznej policji.
21: Pełne okoliczności są wyjaśniane teraz pod nadzorem prokuratora. Z tego co wiem, na pewno rodzice zostali objęci pomocą psychologów.
3: Dziś prokuratura ma oficjalnie wszcząć śledztwo w tej sprawie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują dla województw warmińsko-mazurskich, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. W czasie burz można się spodziewać ulewnych deszczy oraz gradu, a wiatr może się rozpędzać do 65 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa do 20. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają się pojawić zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. Dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Jego serce nie biło, a temperatura ciała wynosiła tylko 22 stopnie. Poznańscy lekarze uratowali życie pacjentowi w głębokiej hipotermii. Pacjenta trzeba było poddać terapii ECMO, czyli podłączyć go do maszyny, która przejmuje zadania serca i płuc i stopniowo ogrzewać jego ciało.
22: Zaangażowane wiele osób. Jest to terapia związana z potencjalnymi licznymi powikłaniami poważnymi. Tych pacjentów jest niewielu w ciągu roku do takiej terapii.
3: Mówi anestezjolog dr Tomasz Bartkowiak. Pacjent pozostaje w szpitalu, wciąż jest w złym stanie, ale co ważne, nie doznał żadnych ubytków mózgu. Senat przegłosuje dziś ustawę o kryptowalutach w takim kształcie, w jakim uchwalił ją Sejm, a to oznacza, że już niebawem rządowa propozycja trafi na biurko Karola Nawrockiego. Przy czym dwie poprzednie, niemal takie same, prezydent zawetował Wawrzyniec Zakrzewski.
23: Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki z jednej strony nie traci nadziei, liczy, że Izba Refleksji poczyni refleksję, ale z drugiej wie, że decyzja już zapadła.
24: Ten tasiemiec, który zaproponował Donald Tusk, no nie uginając się nawet właściwie o krok w tej sprawie, tylko proponując tę samą ustawę już dwukrotnie, a teraz jak rozumiem idzie na trzecie okrążenie, no to nie jest dobre, bo uważam, że ta sprawa powinna być rozwiązana.
23: Po to właśnie jest ustawa rządowa, przekonuje szef Komisji Finansów, senator KO Kazimierz Klejna.
25: Ona jest bardzo dobrze przygotowana. Wszystkie te wątpliwości, które i pan minister Bogucki mówi i senatorowie opozycji, myśmy je, wydaje się, w sposób racjonalny wyjaśniali.
23: Dlatego poprawki PiSu zostaną odrzucone, a Karol Nawrocki po raz kolejny dostanie do podpisania niemal tą samą ustawę.
3: Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Jak mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
26: Te naturalne kosiarki nie emitują hałasu, nie emitują spalin. Zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
3: Od czerwca do końca października na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów owce i kozy będą obgryzały trawę.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Novak Djokovic zatrudnił nowego trenera, byłego kolegę z reprezentacji, Wiktora Troickiego. Serbski tenisista w mediach społecznościowych zamieścił wspólne

0: termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na Pomorzu i w górach do 21 stopni na zachodzie i w centrum i do 24 stopni na wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie rosło.
1: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
2: 9:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
0: Dzień dobry, Zygmunt Heizer.
2: I Michał Pierzchała. Przypominamy, jest czwartek, 21 dzień maja, 141 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Lena, Krzysztof, Tymoteusz, Wiktor. Międzynarodowy Dzień Herbaty obchodzimy.
0: I będziemy zaraz świętować, a zwłaszcza ty, bo ty jesz drugie śniadanie za mniej więcej godzinę. I właśnie z herbatą, bo na razie
2: i
0: kawa.
2: Cytryna obowiązkowa. Państwo też cytryną?
0: No właśnie, ciekawi jesteśmy, to proszę dać znać, ale za chwilę w Radiu Pogoda też wrócimy do tematu, o którym dzisiaj sporo mówimy, czyli co Państwo zabierają w podróż, żeby po pierwsze się nie nudzić, a po drugie, żeby nie wyciągać telefonu i żeby nie scrollować tych mediów społecznościowych niepotrzebnie.
3: Dzisiaj, jutro, zawsze będę Cię kochać tak, chociaż moja

0: ze mną choć raz.
1: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.
2: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

ma, jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Pierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

ma, czy też z amantem swym. Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twa chrużuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to: ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gości nie piżama, jest w łóżku strojem tym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 9. Michał opowiadał o analogowej torbie, którą można zabierać.
2: Tak to się fachowo nazywa. Żeby tam nie było tylko telefonu komórkowego, który wyciągamy w podróży i przeglądamy, tylko na przykład książka, krzyżówka albo cokolwiek innego.
1: Właśnie zapytaliśmy państwa o to, co zabierają państwo ze sobą w podróż, żeby się nie nudzić.
3: To są krzyżówki, a najlepiej jolki. Jolki i przetykane gdzieniegdzie kalamburami, palindromami, anagramami. To jest gimnastyka umysłowa, to jest radość, jak się uda rozwiązać i zajmuje niewiele miejsca. Serdecznie pozdrawiam, Ewa.
1: Michał, jak się będziesz wybierał w podróż, zabierz ze sobą Jolkę. Jolka będzie zadowolona.
2: Dziękuję, wujku, dobra rado.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.19. No to co państwo, albo kogo państwo zabierają w podróż, żeby się nie nudzić? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja w podróż to zawsze zabieram moje córki. Gwarancja niezaśnięcia 100%. Gwarancja dobrej zabawy 100%. Gwarancja odpoczynku 0%. Polecam. Adam z Poznania.
2: Panie Adamie, no ale może o to właśnie chodzi. Czy ewentualnie, gdyby Michał wybierał się w podróż, pożyczy pan córki?
0: Ja się zastanawiam nad czymś innym. Czy ma pan gotową odpowiedź na pytanie daleko jeszcze? 22 444 4004. Co państwo, no albo właśnie jak słyszymy kogo, zabierają w podróż, żeby się nie nudzić?
3: Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ciao Warszawo! Sprzedaż gotowych mieszkań w Modern Mokotów przyspiesza. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań. Wykorzystaj pakiet korzyści do 100 tysięcy złotych. A do wybranych mieszkań odbierz wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Zobacz gotowe mieszkania na własne oczy. Festiwal gotowych mieszkań. 21, 22 i 23 maja. Czekamy na Ciebie od 8 do 20. Salon sprzedaży Modern Mokotów Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Kamper spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 2 minuty w 9:30 wracamy do podróży.
1: Do podróży, a dokładnie do tego, co zabieramy w podróż, żeby się nie nudzić i żeby to nie był telefon komórkowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No ostatnio miałem taką dość ciekawą przygodę. Jechałem pociągiem i taki młody człowiek mówi do mnie tak, czy grywa pan w szachy? Ja mówię, że no grywam, może nie najlepiej, ale grywam. I ku mojemu zdziwieniu wstał, wyciągnął z torby szachy, rozłożyliśmy, no i oczywiście graliśmy. Pełen szacunek dla tego młodego człowieka, bo szachy dzisiaj w pociągu, no to raczej rzadkość. Zdziwiony był również konduktor, który mówi, co dziadek gra z wnuczkiem, a ja mówię, nie, przypadkowo żeśmy się spotkali, tak sobie gramy. I pierwszy raz coś takiego widzę. No ale widać, młodzi ludzie nie tylko korzystają z telefonów, i tutaj ukłon w stronę właśnie tych, którzy mają jeszcze inne pomysły na spędzenie podróży. Pozdrawiam, Jerzy.
0: A, bardzo mi się to podoba, super.
1: U mnie podobna historia w domu dziadków od strony żony. Mój syn, jak odwiedzał właśnie dziadka, to dziadek zawsze: Piotrek, gramy w szachy, siadaj. I tak przy każdej wizycie te szachy. I to zajmowało im 2 godziny i w ten sposób fantastycznie spędzali czas. I chociaż nie byli w podróży, no ale właśnie szachy są naprawdę bardzo fajne. Cieszymy się, że tak można.
0: Nawiązując do tego słynnego dowcipu, po takim spotkaniu, czym panowie pachną? Szachami.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda 9.37 prawie już na zegarze. A my spieszymy donieść, że dzisiaj będzie przedostatnia możliwość zdobycia biletów na koncert Drupiego. Ten koncert we Wrocławiu już w najbliższą sobotę. No dzisiaj mamy czwartek, dlatego przedostatnia, bo jutro będzie ostatnia szansa w konkursie popołudniowym u Kuby Kalety. Ani tak, ani nie.
1: No i jeśli państwo nie użyją tych słów, jest szansa na wygranie tych biletów, a jak już państwo pójdą na koncert, to mamy wielką prośbę.
0: Oj, bardzo, tym bardziej, że my też w pogodnym poranku rozdawaliśmy bilety na ten koncert. Prosimy o raporty, jak było. Prosimy dać nam koniecznie znać po weekendzie, po tym sobotnim koncercie.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
5: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Ciao Warszawo! Sprzedaż gotowych mieszkań w Modern Mokotów przyspiesza. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań. Wykorzystaj pakiet korzyści do 100 tysięcy złotych. A do wybranych mieszkań odbierz wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Zobacz gotowe mieszkania na własne oczy. Festiwal gotowych mieszkań. 21, 22 i 23 maja. Czekamy na Ciebie od 8 do 20. Salon sprzedaży Modern Mokotów Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Marian, a więcej się nie da?
18: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
20: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
21: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: Ach, to tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
23: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
24: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
2: Została ostatnia reklama.
0: Co za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
24: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 14 minut godzina 10. Do studia wszedł Wojtek Babiarczyk i powiedział, że będzie robił show.
1: No
2: nie będę tutaj podskakiwał ani się wyginał, bo nie jestem jakąś taką gumą plastyczną.
0: Nie, to jest radio, więc jakiś radiowy show.
2: Oj, no to będzie na pewno show po godzinie 10. Będziemy wspólnie ze słuchaczami Radia Pogoda wspominać kultowe polskie seriale. Zresztą przed momentem była taka mała zajawka, czyli piosenka.
0: 40-latek.
2: No właśnie, ale będą też inne ci pewna rocznica urodzin pewnego reżysera i o tym wszystkim opowiem wam po godzinie 10. Gorąco państwa zapraszam.
0: A my już dziękujemy.
3: Zapraszam showman Wojciech Babiarczyk. A my dziękujemy, tak.
0: Michał Pieszchała.
3: I Zygmunt Heiser.
0: Do usłyszenia.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycje, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. Flowarchi.pl.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Reklama.
14: Czwartkowe przedpołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Boniem. A na razie zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 10.
15: Wiadomości z Warszawy.
16: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Trwają poprawki przy trasie tramwajowej do Wilanowa. W kilku miejscach wykonawca naprawia krzywe krawężniki przy torach. Prace są prowadzone na skrzyżowaniach Puławskiej, Goworka i Belwederskiej. W związku z tym musicie liczyć się z czasową zmianą organizacji ruchu. Pozostajemy w temacie nowości. Warszawa będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w koszykówce, a te potrwają 7 dni i rozpoczną się 1 czerwca. Na Placu Centralnym będziemy mogli zobaczyć 40 zespołów z 26 krajów, mówi Grzegorz Bachański z Polskiego Związku Koszykówki.
17: Przyjadą tutaj wielkie potęgi koszykarskie. USA, Francja, Hiszpania, Australia, Kanada, ale wiele też ciekawych zespołów, chociażby z Afryki, Madagaskar.
16: Nie zabraknie też kobiecej i męskiej reprezentacji biało-czerwonych. Na koniec jeszcze Łazienki Królewskie już zapraszają na 67. sezon koncertów chopinowskich. To od 5 lipca. Wydarzenie będzie połączone z otwarciem odnowionej przestrzeni wokół pomnika artysty. Za godzinę powiem za to więcej o weekendowych utrudnieniach w kursowaniu tramwajów.
15: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Sponsorem programu jest Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
15: Pogoda w Warszawie.
16: Trochę słońca, trochę chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a nawet miejscami burze. Tak podobno będzie wyglądała dzisiaj pogoda w Warszawie. Termometry pokażą około 23 stopni, ale na to trzeba poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest łagodny, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na wszystkich, którzy są wrażliwi na jego wahania. A jutro szykuje się pogodny dzień z nieco niższą temperaturą, ale będzie sucho.
15: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
18: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Sponsorem programu był Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
14: 2 minuty po godzinie 10:00. Bardzo gorąco Państwa zapraszam na te kolejne godziny czwartkowego dnia do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo, ale to bardzo gorąco. Do 14:00 będziemy wspominać te kultowe polskie seriale i także polskie filmy, bo dziś jest mała rocznica urodzin pewnego polskiego filmowca i scenarzysty, ale o tym opowiem Państwu już za kilka minut. A na dobry początek czerwone gitary.

To artysta, który bardzo często w latach 50. występował m.in. z Nataszą Zylską, to Janusz Gniatkowski w to czwartkowe przedpołudnie w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. 12 minut po godzinie 10. Dziś o 12.30 zapraszam Państwa jak codziennie w tym tygodniu na program Szlachetne Zdrowie. Ewa Podolska rozmawia o kleszczach i boreliozie z profesor Janą Zajkowską, specjalistką chorób zakaźnych.

Bardzo Państwa zapraszam na to spotkanie o 12.30, bo temat dość ważny, a tych kleszczy, czy to w parku, czy to gdzieś tam w lesie, jest naprawdę bardzo duża ilość. No a teraz w radiu pogoda, pora na aktorkę i to niezwykłą polską Barbara Kraftówna przed Państwem.

0: to chodzi?
1: O ciebie właśnie, tak?
0: Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat.
1: Uśmiechnij.

0: 46 lat temu trwały prace nad tym właśnie wielkim, najpiękniejszym przebojem. Mam mowę o piosence, którą wyśpiewały Barbara Streisand i Barry Gibb. To był rok 1980, a całość nagrywana była w prywatnym studiu grupy Bee Gees w Miami. 19 minut po godzinie 10 to za moment artysta, który też coś ze Stanami Zjednoczonymi miał wspólnego. Mowa o Krzysztofie Krawczyku. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
13: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
19: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

0: jeszcze wiatr.
1: Nie wiem jak państwo, ale ja aż zasłuchałem się w tej piosence. Czesław Niemen pod papugami. To jest piosenka, która opowiada o wytchnieniu od codzienności, beztrosce i tak naprawdę o wakacyjnym odpoczynku. Najpiękniejsze melodie w czwartkowe przedpołudnie w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie 11, a to teraz pora na piosenkarkę, która dała nam się również poznać jako aktorka. Zagrała choćby w filmie Irena do domu z 1955 roku. Przed państwem Maria Koterbska.

0: Niezwykła muzyczna postać to Tony Christie w Radiu Pogoda. Jeśli kochają Państwo polskie seriale i filmy z lat 60., to proszę koniecznie być z Radiem Pogoda, bo po godzinie 11 będziemy wspominać właśnie te kultowe, fantastyczne, czasami czarno-białe obrazy. A już za moment Halina Kunicka, pojawi się także Albert Harris. Proszę zostać z nami.
1: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Kompresor Stanley, kompaktowy o mocy 1100 W, teraz tylko za 199 zł zamiast 379. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Miesiąc zamknięty na plusie?
16: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
15: A jak to działa?
16: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
15: To rzeczywiście jasny wybór.
16: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
17: Została ostatnia reklama.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
19: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: A, to tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
21: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: A, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Przedpołudnie spędzają Państwo z Radiem Pogoda. Już za moment jeden z najpiękniejszych polskich duetów to będzie Zbigniew Wodecki i Zdzisława Sośnicka. A na razie na zegarach 11:00 zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Pogoda.
11: Wiadomości z Warszawy.
12: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W najbliższy weekend niektóre tramwaje będą jeździły zmienionymi trasami. To z powodu naprawy torów przy Placu Zbawiciela. Pojazdy nie będą kursowały odcinkiem Marszałkowskiej i Puławskiej między Goworka a Placem Zbawiciela. Linie 14 i 18 zostaną zawieszone, a część pojedzie objazdami. Funkcjonariusze zlikwidowali w Warszawie agencję towarzyską. W sprawie zatrzymano 5 osób, 3 obywateli Ukrainy i 2 Polaków. Podczas akcji zabezpieczono gotówkę, sprzęt elektroniczny i dokumenty. Wszyscy podejrzani trafili do aresztu. Na koniec przypominamy, wzrosną opłaty za pobyt w Warszawskiej Izbie Wytrzeźwień. Od teraz noc kosztować będzie 469 zł. Zdaniem radnego Macieja Winkowskiego opłata ta jest jednak nieściągalna.
13: Ponieważ mamy tu do czynienia przede wszystkim z osobami niepracującymi, nie posiadającymi stałego źródła utrzymania, z których nie ma jak tych pieniędzy ściągnąć.
12: W całej Polsce pozostało jeszcze 27 izb wytrzeźwień. Za godzinę wspomnę więcej o likwidacji znanego pawilonu na Muranowie.
11: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
14: Sponsorem programu jest Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
11: Pogoda w Warszawie.
12: 23 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie. Możemy spodziewać się sporego zachmurzenia, tego, że miejscami będzie padać, a nawet zagrzmi. Od czasu do czasu na niebie również pojawi się słońce. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna aura, chociaż przestanie padać, a na niebie pojawi się nieco więcej słońca. Podobny będzie także weekend.
11: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
14: Sponsorem programu był Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
10: 2 minuty po godzinie 11:00. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco w Radiu Pogoda. W tej godzinie wspominać będziemy polskie kultowe seriale. Będzie także film, w którym po raz pierwszy pojawił się Marek Konrad. Ale nic więcej Państwu więcej nie zdradzę. Proszę zostać koniecznie razem z nami, a na dobry początek taki zastrzyk energii na tą ostatnią przedpołudniową godzinę w Radiu Pogoda. Teraz Czabi Czekar.

Są takie duety, drodzy Państwo, których można słuchać bez końca i myślę sobie, że ten do takich należy Zbigniew Wodecki, Zdzisława Sośnicka w czwartkowe przedpołudnie w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie, 12 minut po godzinie 11. Na dziś

0: Rocznica urodzin polskiego reżysera filmowego, a także scenarzysty, a mowa o Sylwestrze Chęcińskim. Debiutował filmem dla młodzieży Historia żółtej ciżemki.
1: Więc nie jego wiedziałeś, jak się dopuścił świętokradztwa?
2: Pewnie, że jego. W zębach trzymał tobołek i zjeżdżał po linie.
1: To dlaczego mówisz, że go nie znasz?
2: Bo ja nie wiem, kto to taki. Pierwszy raz go widziałem.
1: Ale przypatrzcie dobrze.
0: Ten chłopiec, który wypowiadał te słowa w filmie Historia żółtej ciżemki, to był mały Marek Konrad. Sylwester Chęciński znany był oczywiście także z komediowej trylogii Zaburzeńskich, czyli Sami swoi.
3: Ty, Pawlak, od nowa nie zaczynaj, bo wy już raz zaczęli.
4: Ja zaczął, a ja skończę.
3: A kto tobie kazał brać chałupę o miedzę?
4: A tobie jaki czort kazał na trzy palce w krużewnikach naszej ziemi odcinać?
3: Ty, Kazimierz Czepski, lepiej swojej baby!
4: Oj, ludzie, trzymajcie mnie!
0: Ach, te kultowe sceny z tego filmu Sami swoi można powtarzać i można ich słuchać bez końca. A za godzinę będziemy wspominać kolejne filmy, które wyreżyserował Sylwester Chęciński. Teraz Jerzy Połomski w Radiu Pogoda.

zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brakuje.

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak

0: Mam nadzieję, że takie najpiękniejsze melodie pomagają Państwu przetrwać dzień w pracy. 21 minut po godzinie 11, a jeśli nie mają Państwo planów po pracy, w to dzisiejsze czwartkowe popołudnie, to już za moment będę miał dla Państwa pewną propozycję, zatem proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda, no ale wcześniej Breakout i Andrzej Zaucha.
1: Radio Pogoda.

0: Reklama. Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

Nie wiem jak państwo, ale mi ta piosenka od lat młodości zawsze jakoś tak towarzyszyła w czasie górskich wycieczek. To oczywiście Breakout i Gdybyś kochał, hej, w Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie. Za 29 minut będzie 12, a już dziś w czwartkowe popołudnie zapraszamy państwa na państwa ulubiony konkurs, czyli ani tak, ani nie. Mamy dla państwa 5 pytań, 30 sekund. Mają państwo czasu na to, żeby na nie odpowiedzieć, nie używając tylko słów tak lub słowa nie. A do wygrania dziś nagroda gwarantowana, jakby się państwu lekko noga poślizgnęła, to będzie nasza piękna torba Radia Pogoda, a nagroda główna to podwójne bilety na koncert Drupiego do Wrocławia na 23 maja. Na ten konkurs zapraszam państwa bardzo gorąco, bo wiem, że emocji w nim na pewno nie brakuje. Na już mniej więcej za 40 minut będziemy ponownie wspominać te najpiękniejsze filmy, które wyreżyserował reżyser Sylwester Chęciński. A już teraz w Radiu Pogoda piosenka, która mam nadzieję poprawi państwu humor, bo są miejsca, gdzie tego słońca brakuje dziś w kraju.

0: To piosenkarz okresu międzywojennego i powojennego, ryzykując życie podczas występów w kawiarniach, kiedy to występował w okupowanych miastach, a to był Zbigniew Rawicz, no i słynne Capri z 1934 roku. No a już za moment w radiu pogoda, między innymi Andrzej Dąbrowski i Zapomnij Mnie, i pojawi się także niezwykły duet, który nagrał kiedyś taką piękną piosenkę, którą, przyznam się Państwu szczerze, można nucić bez końca o każdej porze dnia i nocy, a ta piosenka zaczyna się od takich cudownych dźwięków fortepianu. I na razie tylko tyle mogę Państwu zagrać. Cała piosenka jeszcze przed 12 w Radiu Pogoda. Proszę zostać z nami.
1: Autopromocja.
2: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru.

Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400

0: 25 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl. Aries Motor, dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama. Popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Na zegarach 12:00, pora na wiadomości.
8: Wiadomości z Warszawy.
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Policjanci zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o kradzieże aut w stolicy. Urządzili oni dziuplę samochodową w domu dziadka jednego z nich. Funkcjonariusze odzyskali 2 skradzione auta warte około 200 tysięcy złotych. Samochody były przemalowane i wystawione na sprzedaż w internecie. Przenosimy się na Wolę, a tam zniknie blaszany pawilon, który znajdziemy przy Alei Solidarności na Muranowie. Budynek powstał na miejscu dawnego tarasu z fontanną, a od lat znajdował się tam supermarket. Teraz powstanie tam zieleń i nie przewiduje się nowej zabudowy. Na koniec przypominamy, że Plac Centralny stanie się areną zmagań koszykarzy z całego świata. Już 1 czerwca rozpoczną się tam Mistrzostwa Świata w koszykówce. W turnieju zmierzy się 40 zespołów damskich i męskich. Nie zabraknie polskich reprezentantów, mówi Aleksandra Ziemborska z polskiej reprezentacji.
10: Mam nadzieję, że dostarczymy wielu emocji, że będziemy walczyć do ostatniego meczu, do ostatniego dnia. Medali nie mogę jeszcze obiecać, ale mogę obiecać walkę o nie.
9: A na wydarzenie jeszcze można kupić bilety.
8: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Sponsorem programu jest Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi. Pogoda w Warszawie.
9: W Warszawie może dzisiaj zagrzmieć. Spodziewajcie się również przelotnych opadów deszczu. Od czasu do czasu na niebie pojawi się również słońce. Z kolei termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie i taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy łagodny i on nie będzie potęgował odczucia chłodu. W normie jest również ciśnienie. Jutro za to szykuje się pogodny dzień z nieco niższą temperaturą, ale już nie powinno padać.
8: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Sponsorem programu był Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
7: 2 minuty po godzinie 12:00 to wielka przyjemność rozpocząć z Państwem to czwartkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko, a już za kilka minut przedstawię Państwu kolejne 2 niezwykłe obrazy, które wyreżyserował Sylwester Chęciński. Dziś, przypomnę, rocznica urodzin tego filmowca. A już teraz na dobry początek Janusz Laskowski.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy,

człowiek już z małolata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Nie tylko aktor, ale jak Państwo mogli usłyszeć, także piosenkarz Piotr Frączewski, Chłopcy z naszej ulicy. 11 minut po godzinie 12 w Radiu Pogoda. Pozostańmy jeszcze w tej strefie filmowej. Dziś rocznica urodzin Sylwestra Chęcińskiego, który stworzył także obraz Wielki Szół z genialną kreacją Jana Nowickiego. A to był rok 1982. Drodzy Państwo, kolejnym wielkim filmem tego fantastycznego polskiego reżysera Sylwestra Chęcińskiego był film Rozmowy kontrolowane. Cały film powstał na kanwie scenariusza Stanisława Tyma.
1: Do kogo masz zaufanie?
2: Ja? Do nikogo.
1: Słusznie, ale teoretycznie.
2: Do ciotki.
1: O, ciotka. Jak nazwisko ciotki?
2: Ciocia Lusia.
0: Co ciocia Lusia, słynna co ciocia Lusia z filmu Rozmowy kontrolowane. Jeszcze za godzinę przypomnę Państwu jeden film, ale który nie wyreżyserował Sylwester Chęciński, a który, no, nie będę więcej nic zdradzał. Proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda. Teraz smak i zapach pomarańczy. Tadeusz Woźniak.

0: Tania Kozłowska, wielka gwiazda muzyki lat 60. i 70. Gwiazda uwielbiana na koncertach w Australii, w Stanach Zjednoczonych, w Norwegii, w Szwecji i Holandii, gdzie występowała właśnie w latach 60. i 70. 18 minut po godzinie 12, a już za niespełna kwadrans w radiu Pogoda Szlachetne Zdrowie. Ewa Podolska w tym tygodniu rozmawia o kleszczach i boreliozie z profesor Joanną Zajkowską, specjalistką chorób zakaźnych. Temat, myślę, drodzy Państwo, na czasie. Te kleszcze nie tylko w parkach, ale także w lasach. Bądźmy czujni, uważajmy na porady już za niespełna kwadrans. Proszę zostać koniecznie z Radiem Pogoda.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: A, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Cześć, siostrzyczko.
20: Gratulacje.
19: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
20: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna.
19: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
20: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
19: Obiecuję.
21: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
22: Została ostatnia reklama.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
24: Reklama.

0: Razem z Państwem delektuję się tymi najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda na zegarach 12.30, to zapraszam Państwa na spotkanie z Ewą Podolską i programem Szlachetne Zdrowie.
1: Szlachetne Zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
2: Podobnie jak w poprzednich dniach, rozmawiamy dzisiaj w Szlachetnym Zdrowiu o boreliozie. Mój gość, pani profesor Joanna Zajkowska. Pani profesor, można spotkać taką ofertę. Może zachorować wtedy na boreliozę, jeżeli ukąsi cię kleszcz, który sam jest chory na boreliozę. Jeśli chcesz mieć tego potwierdzenie, kleszcza, którego sobie zdjąłeś, przyślij do nas do laboratorium i my go zbadamy i odpowiemy. Co pani sądzi o takiej propozycji?
3: Tutaj wypowiedziały się już Europejskie Towarzystwo Mikrobiologów. Nie jest zalecane. Nie jest zalecane, dlatego że może nas wprowadzić w błąd. Kleszcz zawiera w sobie bardzo dużo bakterii, wirusów, bo to jest taki brudas, który nie dezynfekuje się, wżeruje na wielu zwierzętach. Może zawierać kilka rodzajów krętków, które niekoniecznie są patogenne dla człowieka. Wykrywa się metodą PCR, która nam nie różnicuje, jakie to są krętki i może nas wprowadzić w błąd. Obecność krętka w kleszczu nie oznacza, że zostaliśmy zakażeni, a mogłaby pociągnąć niepotrzebną antybiotykoterapię. Z drugiej strony możemy nie znaleźć tego wirusa, na przykład kleszczowego zapalenia mózgu i pozornie się uspokoić, że nic się nie będzie działo, a rozwinie się choroba wirusowa.
2: Czyli absolutnie jest pani przeciwna takim działaniom?
3: Nie jest to potrzebne.
2: Dziękuję. Jutro nasze ostatnie spotkanie.
1: Szlachetne Zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.

liściach zaśpiewa. Chodźmy już, słyszysz go? Chodźmy już. W taki dzień, właśnie w tak jak dziś, bulwarami się wlec, iść przez miasto, iść kropel pięć, niechby pięć albo sześć.

0: tak jak dziś bulwarami się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Rena Rolska w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie, drodzy Państwo. Rena Rolska również pojawiła się w filmie Sam pośród miasta, gdzie główną rolę zagrał sam Zbigniew Cybulski. A propos filmów, to już po godzinie 13 przedstawię Państwu kolejne fragmenty filmów i seriali, które wyreżyserował Sylwester Chęciński. Dziś rocznica urodzin tego wybitnego polskiego reżysera. Zatem proszę koniecznie zostać z nami.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Za takie telefony kochamy poranki.
4: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
2: Michał Pierzchała i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz przemysłowy Dewalt, gniazdo 230 V, funkcja dmuchawy. Teraz tylko za 299 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Masz już Modivo Club Gold?
15: Nie, a warto?
14: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
15: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
14: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
15: Brzmi super, no to jak dołączyć?
14: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
2: Została ostatnia reklama.
17: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
18: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Czwartkowe popołudnie wypełniają Państwu te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Już za moment Truba Duży, a także Helena Majdaniec. No a teraz 13 na zegarach. Zapraszam Państwa gorąco na wiadomości.
14: Po tragicznej śmierci 2-latka w żłobku dwie opiekunki zatrzymane. Równego wieku przejścia na emeryturę dla wszystkich chce minister funduszy. Gdynia chce dwujęzyczności. Na ulicach chodzi o tablice z napisami. Trwają konsultacje.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety mają 53 i 48 lat. Do tragedii w placówce, w której pracują, doszło wczoraj. Niespełna 2-letni chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie należącym do żłobka. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn rozpoczyna liderka Polski 2050 i minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
15: Ja zaczęłam rozmowę o wieku emerytalnym, dlatego że to jest sprawa dzisiaj bardzo poważnie równościowa. Jest ogromna nierówność. Jak mówimy o nierównościach w Polsce na rzecz kobiet, to mówmy też otwarcie o nierównościach, które spotykają mężczyzn. Ktoś się musi odważyć wreszcie o tym mówić. No to może kobiecie łatwiej, więc odważam się o tym mówić.
14: Podczas objazdu po kraju Pełczyńska-Nałęcz chce o tym rozmawiać z Polakami, a potem w rządzie koalicja rządząca odcina się jednak od tych pomysłów, tak mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
16: Nie ma tego tematu. Myśmy bardzo twardo wypowiedzieli się na temat wieku emerytalnego jakiś czas temu i dla nas ustalenia, które dotyczą swego rodzaju umowy społecznej, są niezmienialne, także nie będzie ani dyskusji na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
14: Politycy większości partii unikają tematu wieku emerytalnego. Pamiętają historię pierwszego rządu PO, który wiek emerytalny podniósł, a później poniósł wyborczą porażkę. Nieudaną reformę wieku emerytalnego zlikwidował później rząd PiS. Do trzęsienia ziemi doszło rano we Włoszech. Do wstrząsu magnitudzie 4,4 doszło w rejonie Pól Flegrejskich koło miasta Pozzuoli na południu Włoch. Wstrząs był odczuwalny w kilku dzielnicach Neapolu, Tamwi i w okolicznych miejscowościach zamknięto szkoły. Szkody są niewielkie. Tylko 15 minut będą przeznaczać na wystąpienia medialne czołowi tenisiści świata. To ich protest przed startem Rolanda Garrosa. Chodzi o pieniądze, o czym więcej Przemysław Pozowski.
17: Kwadrans, który zawodnicy i zawodniczki zamierzają poświęcić mediom, ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody. A najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata, w tym Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, domagają się korzystniejszego dla graczy podziału środków. I nie chodzi bynajmniej tylko o tych z topu światowych rankingów, ale też o zawodników z dalszych miejsc, którzy nierzadko, by brać udział w turnieju, muszą z niektórych udogodnień rezygnować, mówi nasza tenisistka Katarzyna Kawa.
18: Chciałabym, żeby jeździł ze mną fizjoterapeuta dużo częściej, a nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć z 2-3-osobowym teamem. To po prostu się nie skleja.
17: Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% ich przychodów na nagrody pieniężne.
14: Gdynia rozpatruje pomysł wprowadzenia dwujęzycznych tablic z nazwą miejscowości. Konsultacje w sprawie polsko-kaszubskich napisów potrwają do 10 czerwca. Jak podkreślają władze miasta, inicjatywa wpisuje się w obchody stulecia Gdyni oraz podkreśla kaszubskie korzenie miasta i jego silny związek z regionalnym dziedzictwem kulturowym. W lipcu Gdynia będzie gospodarzem 27. Światowego Zjazdu Kaszubów.
19: Sponsorem programu jest Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi. Pogoda.
14: Burzowo dziś na północy i w centrum kraju. Wszędzie może przelotnie padać, a na termometrach do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 21 stopni na zachodzie i w centrum do 24 na wschodzie. Najchłodniej nad samym morzem od 11 do 14.
19: Sponsorem programu był Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
13: 4 minuty po godzinie 13:00, pora rozpocząć, drodzy Państwo, kolejną godzinę tego czwartkowego popołudnia, na którą gorąco zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu raz jeszcze bardzo nisko, a już za kilka minut przedstawię Państwu kolejne niezwykłe filmowe dzieła, które zreżyserował Sylwester Chęciński. No a teraz Helena Majdaniec, Czerwono-Czarny i Czarny Alibaba.

0: Ileż magicznych dźwięków, drodzy Państwo, zamkniętych jest w takiej jednej piosence. Trubadurzy, kiedy dzień za nocą goni. To był rok 1975. 11 minut po godzinie 13, a my dzisiaj przez całe czwartkowe przedpołudnie i popołudnie sięgamy do wielkich filmowych dzieł Sylwestra Chęcińskiego. Dziś rocznica urodzin tego wybitnego polskiego reżysera, który zresztą w 1969 roku wyreżyserował film kryminalny Tylko umarł odpowie za wspaniałą rolą Ryszarda Filipskiego.
1: Czy ktoś tu jeszcze ostatnio przychodził?
2: Owszem, w niedzielę o 12:00. Niedługo dzwonił.
1: I przywitał się z Dąbkiem?
2: Dąbek jak go zobaczył, to się tak przestraszył, że się cofnął.
1: Falchoniowa była wtedy u Dąbka?
2: No pewnie, zawsze grzeszyli w niedzielę.
0: Sylwester Chęciński był także reżyserem serialu, w którym główną rolę zagrał Wiesław Gołas. No, chodzi o słynną drogę.
3: Zna pan angielski?
4: Uczę się. Na międzynarodowych trasach trzeba znać języki.
3: Jeździ pan za granicę?
4: No mam szansę.
3: To cudownie.
4: Praca jak praca.
3: Świat się zaczyna od Odry na zachód.
4: Świat jest dobry, ale trzeba najpierw mieć własny dom, żeby było gdzie wracać.
0: To jeszcze na koniec tych niezwykłych filmowych wspomnień Sylwestra Chęcińskiego jestem pan państwu winien fragment filmu Wielki Szół.
5: No a jeżeli nie uda się wsadzić żadnego numeru?
6: To wtedy należy uzyskać przewagę psychiczną. Należy przy pomocy różnych manewrów wyprowadzić przeciwnika z równowagi. Zabrać mu nerwy. I jest twój.
0: No i to tyle wspomnień o tym niezwykłym polskim reżyserze Sylwester Chęciński. Dziś rocznica jego urodzin. Ale w filmie i serialach pozostajemy, bo to piosenka prosto z serialu Na dobre i na złe, a śpiewa Anna Jurksztowicz.

0: Kiedy w połowie lat 60. nadeszła brytyjska moda i brytyjska inwazja zespołu The Beatles, jego muzyka jakby poszła w cień. Muzyk przeniósł się wtedy do Wielkiej Brytanii, gdzie niespodziewanie odrodził się jako wielka gwiazda, no i tam pokochały go po prostu tłumy. Neil Sedaka, bo o nim mowa przed momentem, pojawił się w Radiu Pogoda. 18 minut po godzinie 13:00, to już za moment Grażyna Świtała i będę miał dla Państwa także pewne zaproszenie na dzisiejsze popołudnie. Proszę zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
2: Sprawdź to sam, check it out.
3: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
13: Rossmann. Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
15: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

Kocha się za nic, Grażyna Świtała w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie za 29 minut będzie 14, a za niespełna 3 godziny, drodzy Państwo. Państwa ulubiona popołudniowa zabawa, czyli ani tak, ani nie. 5 pytań, 30 sekund muszą Państwo na te pytania odpowiedzieć, nie używając tylko słów tak lub słowa nie. A do wygrania dzisiaj m.in. nasza piękna torba Radia Pogoda, a nagroda główna to podwójne zaproszenie na koncert Drupiego, który wystąpi 23 maja w Wrocławiu. Emocji na pewno w czwartkowe popołudnie nie zabraknie w Radiu Pogoda. No a teraz coś, co przyznam się Państwu szczerze, chodziło za mną od samego rana. Jedna z moich ulubionych piosenek lat 60. Manfred Menner.

0: Zanim poświęciła się muzyce, studiowała psychologię i pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. To była ona, czyli Alicja Majewska, i być kobietą, a propos cudownych kobiecych głosów, to jeszcze przed 14. Między innymi pojawi się Sława Przewelska, Ewa Śnieżanka, Hanka Rek, no i pojawi się również Irena Santor. Proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
1: Autopromocja. Reklama.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
16: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
4: Została ostatnia reklama.
18: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
19: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025. Już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.

0: Śliwki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
5: Dzień dobry, tu Kuba Kaleta. Przed nami wspólne czwartkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami. Po 14:00 posłuchamy wielkiego przeboju Edith Piaf w interpretacji Mireille Mathieu, ale wcześniej wiadomości.
6: Po utonięciu dziecka w żłobku pod Warszawą przesłuchano świadków. Sadownicy narzekają na efekt przymrozków i suszy i mówią o pogromie. Maturzyści po raz ostatni w tym roku piszą egzaminy. Dziś sporo języków w każdym wydaniu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Niespełna 2-letni chłopczyk został wczoraj znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Mimo reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
7: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
6: W sprawie zostali przesłuchani pierwsi świadkowie. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. O pogromie mówią sadownicy po tegorocznej zimie. Według nich w każdym gatunku upraw owoców zbiory będą niższe, nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat. To efekt przymrozków i suszy. Niekorzystne warunki pogodowe zniszczyły znaczną część upraw owoców według plantatorów i handlarzy. Na dobre ceny trudno będzie liczyć, bo większość towaru przyjedzie z zagranicy. O czym więcej Tomasz Fęsk.
8: No, tylko w nielicznych częściach kraju straty są mniejsze niż pierwotnie zakładano. W większości mogą się jeszcze pogłębić, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
9: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki, w jabłkach.
8: Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mi mieszkańcy Czerska niedaleko Góry Kalwarii.
10: Powód wymarzł. Nie ma nic. Rzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Powiem panu tak, gorsze były te mrozy niż ta susza.
11: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. O tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
8: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej.
6: Naukowcy alarmują, lodowce Pamiru w Tadżykistanie topnieją szybciej niż zakładano, także na wysokościach przekraczających 5000 metrów nad poziomem morza. Według badaczy proces może zagrozić bezpieczeństwu wodnemu milionów ludzi w Azji Centralnej, ale eksperci podkreślają, że skutki zmian klimatu w Pamirze mogą wykraczać daleko poza samą Azję Centralną, wpływając na bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne i migracyjne całego regionu euroazjatyckiego. W ostatnim dniu pisemnych matur dziś w planach egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym. To egzamin obowiązkowy dla abiturientów ze szkół lub klas dla mniejszości narodowych. Chętni mogą go także zdawać na poziomie rozszerzonym, a na zakończenie sesji pisemnych matur. Dziś jeszcze w rozpisce także egzamin z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych, do których przystępują absolwenci klas dwujęzycznych. Wyniki matur poznają 8 lipca. Ponad 600 wydawców z 33 krajów świata pojawi się w Warszawie. Trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Orel.
12: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
6: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
2: Pogoda.
6: Dziś przyjemne temperatury, bo do 23 stopni na Mazowszu, w innych regionach do około 20, co prawda nad samym morzem, nieco chłodniej do 14-16. Deszcz przelotnie może pojawić się w wielu miejscach, a burze w centrum i na północy kraju.
2: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
13: Dzień dobry, a przed nami oczywiście wspólnie spędzone popołudnie, 4 godziny z najpiękniejszymi melodiami. Oczywiście będziemy słuchali z różnych dekad przebojów. Zaczniemy od piosenki francuskiej w wersji oryginalnej. Ten utwór nagrała Edith Piaf, natomiast kilka lat później przerobiła go na nowy sposób Mireille Mathieu. I właśnie w tej wersji Mireille Mathieu posłuchamy teraz wielkiego przeboju Padam Padam w Radiu Pogoda.

No trzeba przyznać, że z taką melodią, z takimi przebojami ten czwartek jest jeszcze przyjemniejszy. Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda królują oczywiście i będą królować. A dzisiaj, jak się okazuje, obchodzimy Dzień Odnawiania Znajomości. I w związku z tym ja mam dzisiaj do Państwa pytanie, czy na przykład mieli Państwo w życiu taką sytuację, że odnowili po latach znajomość? Na przykład z jakimś szkolnym kolegą, koleżanką, przyjacielem może, na jakimś szkolnym zjeździe. 22 444 4004. To jest numer telefonu do studia Radia Pogoda. Czekam na Państwa głosy, a my oczywiście będziemy przez całe to czwartkowe popołudnie słuchać najpiękniejszych melodii. Teraz artystka obdarzona przepięknym głosem i to jest kompozycja, którą ja poznałem dzięki Radiu Pogoda i do której bardzo chętnie wracam, nie tylko kiedy tutaj siedzę w studiu i kiedy Państwu opowiadam właśnie o tych kolejnych najpiękniejszych melodiach. Już teraz Teresa Tutinas w Radiu Pogoda.

Przy takim rytmie nogi same rwą się do tańca. To Bill Haley i zespół The Comets, czyli no absolutna klasyka rock'n'rolla w Radiu Pogoda. 18 minut po godzinie 14. Ja przypominam, że już teraz zbieram zgłoszenia do dzisiejszej rundy konkursu Ani Tak, Ani Nie. Nagrodą gwarantowaną w tym tygodniu jest torba Radia Pogoda, a nagroda dla zwycięzcy to podwójne bilety na sobotni koncert Drupiego we Wrocławiu. 22 444 4004. Pod tym numerem telefonu zgłaszamy się do konkursu Ani Tak, Ani Nie, a my już za chwilę wspomnimy o jednym z największych amantów polskiego kina, który od kilku ładnych lat żyje z dala od blasków fleszy. O kim mowa, o tym już za chwilę w Radiu Pogoda. Radio

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Krzesła z technoratanu, wygodne, stabilne, łatwe w czyszczeniu. Teraz tylko za 69 zł zamiast 159. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów w Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Została ostatnia reklama.
16: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
17: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

mgły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi, tak trzymaj,

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie.

piosenkach Wojciecha Młynarskiego niesamowite jest to, że mają po pierwsze piękną melodię, ale także teksty, które mimo upływu lat nie tracą na aktualności. Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda nam towarzyszą w trakcie tego czwartkowego popołudnia. Jest 14:30, zaglądam do kalendarza i dzisiaj 79. urodziny obchodzi Leszek Teleszyński, aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, który zadebiutował na ekranie w latach 70., a jego kariera nabrała rozpędu dzięki wielkim rolom w superprodukcjach PRL-u. W Potopie Jerzego Hoffmana z 1974 roku wcielił się w rolę księcia Bogusława Radziwiłła, natomiast w Trędowatej, która trafiła na ekrany dwa lata później, zagrał romantycznego ordynata Waldemara Michorowskiego i właśnie ta postać, ta rola uczyniła go jednym z największych amantów polskiego kina. Natomiast Leszka Teleszyńskiego znamy także z seriali W Labiryncie, Życie na gorąco czy z telenoweli Złotopolscy. Od kilku lat dzisiejszy jubilat żyje z dala od blasku fleszy i skupia się na czytaniu audiobooków i głównie, jak sprawdziłem, są to thrillery i horrory. Jego głos możemy usłyszeć słuchając książek autorstwa Stephena Kinga, Frederica Forsytha czy Harlana Cobena i dotarłem do jednego z wywiadów, którego Leszek Teleszyński udzielił parę lat temu i w tym wywiadzie przyznał, że chętnie by wystąpił jeszcze na ekranie, no ale problem w tym, że nie dostaje żadnych propozycji. Kto wie, może któryś z reżyserów, któryś ze scenarzystów, ktoś odpowiedzialny za dobór obsady słucha Radia Pogoda i może zechce na przykład w jakiejś produkcji, a najlepiej superprodukcji, obsadzić Leszka Teleszyńskiego. No myślę, że nie tylko ja bym czegoś takiego oczekiwał, jako telewidz, jako kinoman. My oczywiście w Radiu Pogoda słuchamy najpiękniejszych melodii. Już teraz Daniel Gerard w Radiu Pogoda.

0: To jest piosenka, która zawsze kojarzy mi się z latem. To Anna Jantar w Radiu Pogoda. Za 21 minut będzie godzina 15, a my już za chwilę posłuchamy no, takiego utworu, który w połowie lat 80. wyśpiewał Seweryn Krajewski. I to jest jedna z tych melodii, które moim zdaniem zupełnie nie ima ich się upływ czasu. I ja też bardzo lubię do niej wracać. Nie tylko na antenie Radia Pogoda, również w domu. Powiem Państwu, że sobie po prostu ją czasem gram gdzieś tam z jakiegoś odtwarzacza. Już za chwilę Seweryn Krajewski w Radiu Pogoda.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To co, Marian? Rowery?
15: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
14: A raty jakie mają?
15: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
14: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
15: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Castorama.
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
19: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: to promocje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Została ostatnia reklama.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
8: Tu Kuba Kaleta. Po 15:00 posłuchamy wielkiego bigbeatowego przeboju w wykonaniu mistrzów tego gatunku, czyli skaldów. Ale najpierw sprawdźmy, co słychać w kraju i na świecie.
9: Młody funkcjonariusz Straży Granicznej zmarł w internacie w Szczecinie. Będzie pilna kontrola ministra rodziny w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. Najtrudniejsza trasa piesza w Beskidach znów otwarta. Trzeba na niej bardzo uważać.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz służby granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala, informuje prokuratura okręgowa w Szczecinie. Do zdarzenia, które doprowadziło do tragedii, doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na terenie jednego z internatów w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie, spożywali alkohol. Martwego 19-latka odnaleziono o poranku w jego łóżku. W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Dwie opiekunki zostały zatrzymane, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej zarządził pilną kontrolę w placówce opiekuńczej w Ząbkach, gdzie 2-letnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
10: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
11: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
10: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
11: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
10: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono.
9: Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień wówczas nie stwierdzono. W Warszawie odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej. Po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym ceremonia pogrzebowa przeniosła się na Powązki Wojskowe. artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Wspomnienie przygotował Grzegorz Kozioł.
12: Kończyła studia na Wydziale Aktorskim warszawskiej PWST. Występowała na scenach kilku warszawskich teatrów, a także w wielu spektaklach teatru telewizji. Jako aktorka filmowa debiutowała w 1970 roku w krajobrazie Po bitwie Andrzeja Wajdy. Jak mówiła, starała się, by ją nie zaszufladkowano.
13: To znaczy stosowałam tak zwany przy okazji dla siebie dobry płodozmian. Dramat, komedię.
12: Do jej najsłynniejszych ról należą występy u mistrzów polskiego kina, w tym w kultowych produkcjach Stanisława Barei oraz Juliusza Machulskiego.
9: Stanisława Celińska w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność jako wokalistka. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera zmarły nagle. Trener i piłkarz był wychowankiem Rakowa. Rada Miasta zdecydowała też o usunięciu z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Babiogórski Park Narodowy otworzył po zimie dla turystów żółty szlak biegnący od Górnego Płaju na szczyt Babiej Góry, zwany Percią Akademików. To najtrudniejsza piesza trasa w Beskidach, jest jednokierunkowa z łańcuchami i drabinkami. Szczególnie trudna do przejścia jest 8-metrowej wysokości ściana zwana Czarnym Dziobem. Szlak jest zamykany na czas zimy. Mimo otwarcia park zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wciąż zalegające na szlaku warstwy zmrożonego śniegu i lodu.
1: Co jest grane w Warszawie?
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja spektaklu od sceny Relax, a chodzi o rodzinne rewolucje. Sztuka gwarantuje dużą dawkę śmiechu i pozwala na docenienie własnej rodziny, jakakolwiek by ona nie była. Początek w sobotę o godzinie 16. Szczegóły oraz bilety znajdziecie w internecie. Z kolei Żoliborski Dom Kultury zaprasza na wydarzenie pod nazwą Planszownia. To miejsce nie tylko dla zaawansowanych graczy, ale także dla amatorów. Wśród wielu tytułów będzie można znaleźć coś dla siebie. Start zaplanowano jutro o godzinie 18. Możecie się też wybrać na straszny spacer po Starówce. Uczestnicy usłyszą przerażające historie, od których włos jeży się na głowie. Dowiedzą się też, jaka jest najstraszniejsza wersja legendy o bazyliszku, czy jakie makabryczne formy leczenia stosowano kiedyś w stolicy. Start w niedzielę o godzinie 14 na Placu Zamkowym.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
9: Sporo dziś słońca, ale też pojawiają się chmury, z których może przelotnie padać deszcz. Burze dziś w centrum i na północy, lokalnie także z gradem. Póki co jest bardzo ciepło, od 17 do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 stopni na zachodzie i w centrum, do 24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem, od 11 do 14.
1: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
8: I oczywiście będziemy słuchali najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Już teraz, no wielki przebój Skaldów, dlatego proszę koniecznie zrobić głośniej. Ja na pewno tutaj będę kombinować przy potencjometrze w studiu Radia Pogoda.

0: Kostenia Kozłowska w Radiu Pogoda. Ja się Państwu przyznam, że po audycji bardzo często właśnie w Radiu Pogoda ja sobie w domu robię taką powtórkę z tych piosenek, które usłyszałem też na naszej antenie. I to są bardzo przyjemne takie powtórki muzyczne. A ja dzisiaj pytam Państwa o to, czy po latach odnowili Państwo znajomość, na przykład z jakimś szkolnym znajomym, przyjacielem. A to dlatego, że dzisiaj obchodzimy Dzień Odnawiania Znajomości. 22 444 40 04 to jest numer telefonu do studia Radia Pogoda. Odbierzmy w takim razie ten telefon. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja w sprawie odnowienia mojej znajomości z koleżanką, moją fryzjerką pierwszą.
0: Tak.
1: Po 60 latach odnalazłyśmy się. Ona wyjechała do Hamburga. Ja zostałam w Polsce. Bez fryzjerki oczywiście. Ale po 60 latach przez koleżankę odnowiłyśmy swoją znajomość i jesteśmy w kontakcie już od prawie 30 lat. Dziękuję, Anna.
0: Bardzo dziękuję Pani Anno za ten głos. No to jest na pewno po 60 latach niewidzenia się jest na pewno co wspominać i o czym rozmawiać przy herbacie i nie tylko. 22 444 4004 to jest numer telefonu do studia Radia Pogoda, a my tymczasem słuchamy kolejnych najpiękniejszych melodii. Już teraz T-Set w Radiu Pogoda.

0: Jacek Lech to jest melodia, która moim zdaniem kompletnie się nie starzeje. Takich najpiękniejszych melodii słuchamy podczas tego czwartkowego popołudnia w Radiu Pogoda. 19 minut po godzinie 15, a że tych pięknych męskich głosów nigdy za wiele, umówmy się, no to już za chwilę posłuchamy wielkiego przeboju od panów z zespołu Vox. Dlatego proszę koniecznie pozostać z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
2: Została ostatnia reklama.
16: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
17: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
16: Cały rok, od zawsze.
17: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.

0: droga w twoim smutnym sercu tkwi.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

No powiem Państwu, że za każdym razem, kiedy słyszę tę melodię, to ja mam problem z tym, żeby spokojnie usiedzieć w miejscu. Tak już działa na mnie właśnie ten przebój Maryli Rodowicz. Za 29 minut będzie godzina 16, a ja przypominam, że my w Radiu Pogoda wystartowaliśmy z konkursem, w którym poszukujemy sobowtóra Krzysztofa Krawczyka. Co charakteryzuje takiego dobrego sobowtóra właśnie naszego niezapomnianego artysty? No, na pewno wąs, na pewno bujna czupryna, na pewno charakterystyczny ruch sceniczny, na pewno elegancki styl ubioru, no i na pewno również głęboki głos. Im więcej cech, które upodabniają kogoś z Państwa do polskiego Elvisa Presleya, tym lepiej. Wcale nie trzeba umieć śpiewać, wcale nie trzeba mieć tych wszystkich cech. Szukamy najbardziej podobnych osób do Krzysztofa Krawczyka. Szczegóły znajdą Państwo na radiopogoda.pl. Na Państwa zgłoszenia czekamy aż do 8 września i to właśnie wtedy, czyli w 80. rocznicę urodzin artysty, będziemy wyłaniali tego najlepszego sobowtóra Krzysztofa Krawczyka, kogoś, kto jest najbardziej podobny do właśnie artysty. Tak sobie myślę, że do września to jest na tyle dużo czasu, że z powodzeniem można zdążyć zapuścić ten charakterystyczny wąs. No, proszę to przemyśleć. Na radiopogoda.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły związane z konkursem, związanym z poszukiwaniem sobowtóra Krzysztofa Krawczyka, a my już teraz słuchamy kolejnej niezapomnianej artystki, to Violetta Villas i 40 kasztanów. Taki tytuł nosi ta piosenka. Już teraz słuchamy jej w Radiu Pogoda.

0: Albano i Romina Power, no to są melodie, których zawsze przyjemnie posłuchać, również w czwartkowe popołudnie, kiedy ta wizja weekendu jest już naprawdę bardzo wyraźna, prawda? Za 20 minut będzie godzina 16, ale my oczywiście nie zapominamy też o najpiękniejszych melodiach śpiewanych nie tylko po włosku, również po polsku i także po angielsku. Już za chwilę jeden z tych utworów, które w latach 70. zawojowały listy przebojów, i to jest piosenka, którą wspólnie nagrali Tony Orlando i Don. Już za chwilę przeniesiemy się do pierwszej połowy lat 70., dlatego proszę koniecznie pozostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Za takie telefony kochamy poranki.
3: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
2: Michał Pierzchała i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Została ostatnia reklama.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Zestaw stolik kawowy z dwoma krzesłami, drewniane, składane, stabilne. Teraz tylko za 179 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Reklama.
12: Tu Kuba Kaleta. Po 16:00 posłuchamy wielkiego hitu w wykonaniu niezapomnianego Andrzeja Zauchy. Ale wcześniej sprawdźmy sytuację w kraju i na świecie.
13: Szef firmy Cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Mamy pogodę na lato, a w prognozach upał i gwałtowne zjawiska. Polskie tenisistki poznały swoje rywalki w pierwszej rundzie French Open.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis, prezes firmy Cinkciarz.pl, wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
15: My oczekujemy na informację z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
13: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Norweski rząd polecił szpitalom i samorządom przygotowanie 7 tysięcy łóżek dla rannych żołnierzy i cywilów na ewentualny wypadek wojny. Minister obrony Norwegii uspokoił, że nic nie wskazuje, by miała ona wybuchnąć w najbliższym czasie, ale system zdrowia musi być na nią lepiej przygotowany. Aktualnie norweskie szpitale dysponują 10 tysiącami łóżek. Brakuje wsparcia chorych na Alzheimera czy Parkinsona oraz ich opiekunów. Przez dekadę w Polsce niewiele się zmieniło pod tym względem. Po przebadaniu sprawy Najwyższa Izba Kontroli jasno wskazuje, że system ochrony zdrowia w przypadku chorób otępiennych nie zdaje egzaminu, a problem będzie się tylko pogłębiał. Do tej pory brakowało współpracy między resortami. Teraz dochodzi do tego jeszcze brak wczesnej diagnostyki. Raport NIK przejrzał Błażej Kulesza.
16: W Polsce z Parkinsonem czy Alzheimerem żyje nawet 700 tysięcy osób, ale realna liczba chorych może być znacznie wyższa, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
17: Nie mogły liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę państwa, a ich opiekunowie na wsparcie.
16: Raport jasno wskazuje, że osób starszych pod kątem wspomnianych chorób po prostu się nie diagnozuje.
13: Krajowy program działań wobec chorób otępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, wskazują, że nie rozwiąże wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego kraju zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
18: Większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu upałów.
13: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Przeciwniczka Igi Świątek, 17-latka, w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Starsza o 7 lat od niej Świątek, wcześniej z nią nigdy nie grała. Magdalena Frank trafiła na Rumunkę Elenę Gabrielę Rus, a Magdalinety zagra z Czeszką Terezą Walentową. Zmagania w zasadniczej części turnieju rozpoczną się w niedzielę.
14: Co jest grane w Warszawie?
19: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kapitol, a chodzi o spektakl Prezent urodzinowy. To komedia opowiadająca o niezaplanowanych sytuacjach, które mogłyby zdarzyć się naprawdę, gdyby fantazja poniosła ich bohaterów. Start w sobotę o godzinie 19. Teraz propozycja dla tych, którzy chcieliby się troszkę poruszać. W najbliższą niedzielę będziecie mogli skorzystać z treningu biegowego przez Puszczę Kampinoską. Dla pierwszych 50 uczestników przewidziano gadżety i regeneracyjny poczęstunek. Początek o godzinie 10.30 na Polanie Opaleń. I jeszcze jedna propozycja. Już jutro szykuje się również 7. Festiwal Street Food w Ursusie. Do spróbowania będą potrawy z całego świata, od burgerów po egzotyczne przysmaki. Będzie także muzyka, strefa relaksu i atrakcje dla najmłodszych. Start o 15.00 w Parku Czechowickim. A więcej szczegółów na ten temat znajdziecie oczywiście w internecie.
14: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
13: Dziś bardzo ciepło. Na wschodzie do 24 stopni w cieniu, w centrum i na zachodzie do 21, na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 19. Najchłodniej nad samym morzem od 11 do 14. Sporo słońca, pojawiają się chmury, z których może przelotnie padać deszcz, a burze w centrum i na północy.
14: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
20: I przed nami oczywiście mnóstwo najpiękniejszych melodii do wspólnego wysłuchania na antenie Radia Pogoda. My już za chwilę przekonamy się, dlaczego na drugą część filmowej sagi o Kargulach i Pawlakach musieliśmy czekać aż 7 lat, a już teraz słuchamy jednego, moim zdaniem, z najpiękniejszych przebojów lat 80. To Andrzej Załucha w Radiu Pogoda.

Obdarzono niesamowitym głosem Irena Santor w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 16. No mam nadzieję, że to czwartkowe popołudnie upływa Państwu spokojnie na przykład, że dzisiaj mieli Państwo czas, żeby przejść się gdzieś, bo pogoda z tego co wiem dopisuje. Mówię z tego co wiem, dlatego że tutaj w naszym studiu okien nie ma, więc ja się mogę tylko domyślać, jak tam jest na zewnątrz, ale ja mam nadzieję, że po audycji też będę mógł jeszcze trochę skorzystać z tej pięknej pogody, a tymczasem mamy jeszcze sporo najpiękniejszych melodii do wspólnego przesłuchania, ale również mamy kalendarz do przejrzenia, do którego zaglądam właśnie teraz. No i dzisiaj wypada 96. rocznica urodzin Sylwestra Chęcińskiego. To był reżyser filmowy i scenarzysta znany głównie z komediowej trylogii zaburzańskiej, czyli filmów Sami Swoi, Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć, ale również z kryminału Wielki Szum oraz komedii Rozmowy kontrolowane. No myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że to absolutna klasyka polskiego kina. I to właśnie Sylwester Chęciński odkrył aktorski talent Marka Kondrata. Słynny aktor, jako 11-letni zaledwie chłopiec, zadebiutował na ekranie w jego filmie, czyli w historii Żółtej Ciżemki. Dodajmy, że ten obraz był debiutem także dla Sylwestra Chęcińskiego, debiutem reżyserskim rzecz jasna. Dodajmy też, że po ogromnym sukcesie Samych Swoich szybko zaczęto namawiać Sylwestra Chęcińskiego na stworzenie kontynuacji. Reżyser wzbraniał się przed tym przez kolejne 7 lat. Tłumaczył, że druga część nie będzie tak zabawna jak część pierwsza. Ostatecznie się zgodził, ale postawił warunek, że od razu musi dostać zgodę na realizację części trzeciej, a jej akcja ma się rozgrywać w Stanach Zjednoczonych. I Sylwester Chęciński po cichu liczył na to, że tak wysoko postawiona poprzeczka, takie warunki zniechęcą osoby decyzyjne, że po prostu ta produkcja wyjdzie zbyt drogą. Jak dobrze wiemy, Sylwester Chęciński się przeliczył i dzięki temu powstała polska komediowa trylogia wszechczasów. I właśnie teraz w Radiu Pogoda słuchamy finałowego tematu muzycznego z trzeciej części cyklu o Kargulach i Pawlakach. Chodzi oczywiście o film Kochaj albo rzuć. Autorem tego muzycznego tematu jest Andrzej Korzyński. Już teraz słuchamy tego utworu w Radiu Pogoda.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Gdybym miał wybierać swoich ulubionych artystów wszechczasów, to na pewno Marek Grechuta byłby w pierwszej piątce na 100%. I takich najpiękniejszych melodii słuchamy w to czwartkowe popołudnie w Radiu Pogoda, ale również na naszej antenie są takie okazje, w których mogą Państwo, w ramach których mogą Państwo wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Torba Radia Pogoda, nagroda gwarantowana i podwójne bilety na sobotni koncert Drupiego we Wrocławiu już za chwilę będą do zdobycia w kolejnej rundzie konkursu Ani Tak, Ani Nie. Będą Państwo odpowiadali na bardzo podchwytliwe pytania bez użycia dwóch zakazanych słów tak oraz nie. 22 444 4004. Pod tym numerem telefonu zgłaszamy się do konkursu, a już za chwilę emocje sięgną zenitu na antenie Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda.

jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

0: no pomidory. Addio ulubione, słoneczka zachodzi.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w jednym Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
17: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
18: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Została ostatnia reklama.
19: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
19: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
19: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
19: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością

I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch

0: Ależ się zrobiło nastrojowo, to Andrzej Piszczatowski w Radiu Pogoda. Za 25 minut będzie godzina 17. Ja myślę, że Państwo dobrze wiedzą, na co to jest pora. To jest oczywiście pora, żeby sprawdzić, jak Państwo sobie radzą z odpowiadaniem na trudne i podchwytliwe pytania w czasie ograniczonym i bez udzielania odpowiedzi za pomocą dwóch zakazanych słów. No dobrze, sprawdźmy to.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, z tej strony Kuba Kaleta z Radia Pogoda.
2: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, do kogo się dodzwoniłem?
2: Roman.
0: Panie Romanie, skąd pan jest?
2: Z Bytomia.
0: Nagroda gwarantowana już do pana należy. Jest to torba Radia Pogoda. A jeżeli uda się panu odpowiedzieć na 5 pytań podchwytliwych, być może zmieścić się w czasie 30 sekund i nie użyć ani razu słów zakazanych, czyli tak oraz nie, no to do pana również trafi podwójne zaproszenie na sobotni koncert Drupiego we Wrocławiu. Czy zasady są jasne?
2: Oczywiście, możemy startować.
0: Dobra, czytam pierwsze pytanie. Czy w Polsce obowiązuje ruch lewostronny?
2: Niestety.
0: Czy...
2: Absolutnie.
0: Czy pszczoły produkują miód?
2: Owszem.
0: Czy zero jest liczbą parzystą?
2: Nigdy.
0: Oj nie, zero jest liczbą parzystą. Panie Romanie, no do pana wędruje torba Radia Pogoda. Myślę, że to też jest nagroda, która tak mi się wydaje, że powinna ucieszyć, prawda?
2: No oczywiście.
0: No i super. A proszę powiedzieć, kogo pozdrawiamy?
2: A pozdrawiam moje wnuczęta, Natalię, Sarę i Filipa.
0: Świetnie, to my się w takim razie do tych pozdrowień przyłączamy. Ja w takim razie panu bardzo dziękuję, serdecznie gratuluję, no i życzę miłego popołudnia i do usłyszenia. No,
2: dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Kolejna szansa na zdobycie podwójnego zaproszenia na sobotni koncert Drupiego we Wrocławiu. Oczywiście jutro o tej samej porze w kolejnej rundzie konkursu Ani tak, ani nie. No dobrze, to jak my tak o tym koncercie Drupiego opowiadamy w Radiu Pogoda, no to zafundujmy sobie mały przedsmak tego, co będzie działo się w sobotę we Wrocławiu. Drupi już teraz w Radiu Pogoda.

0: Dwa niesamowite głosy w jednym świetnym utworze. Danuta Rini, Bogdan Czyżewski w Radiu Pogoda. A my tych najpiękniejszych melodii w to czwartkowe popołudnie słuchamy w wykonaniu i duetów, i w wykonaniu zespołów, i w wykonaniu solistów. No chodzi o to, żeby to były kompozycje, które budzą miłe skojarzenia, a także wspomnienia. I już za chwilę przeniesiemy się do drugiej połowy lat 60. i posłuchamy solistki, a konkretnie Joanny Rawik, więc proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda.
2: Plaża, dzika plaża, morze dookoła.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To Twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. Flowarchi.pl.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
13: Reklama. Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Popołudnie i wieczór z burzami na Warmii i Mazurach, w części Pomorza i na Mazowszu. Synoptycy wydali ostrzeżenia. To w pogodzie, a co na drogach? Radzę Wam omijać krajową 21 na odcinku Ustka-Słupsk. Po tym jak w miejscowości Zimowiska z ciężarówki wysypał się ładunek, ruch odbywa się tam wahadłowo.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ciao Warszawo! Sprzedaż gotowych mieszkań w Modern Mokotów przyspiesza. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań. Wykorzystaj pakiet korzyści do 100 tysięcy złotych. A do wybranych mieszkań odbierz wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Zobacz gotowe mieszkania na własne oczy. Festiwal gotowych mieszkań. 21, 22 i 23 maja. Czekamy na Ciebie od 8 do 20. Salon sprzedaży Modern Mokotów Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda Jayku Grupa Bemo, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
0: Reklama.
11: Tu Kuba Kaleta. Po 17:00 przywołamy wspomnienia z wakacji przy dźwiękach przeboju Stana Borysa. A już teraz czas na wiadomości.
12: Prezes firmy Cinkciarz.pl wpadł w ręce służb w USA. Igrzyska bez kontroli antydopingowej startują dziś w Las Vegas. Łatwo gang ruszy rowerem w Polskę z Zakopanego do Gdańska.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis, podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu Cinkciarz.pl, prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Marcin P. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd. Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat w średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane. Realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
13: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
12: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
14: Alkohol, który spożywali mężczyźni,
3: mężczyźni pochodził z legalnego źródła.
12: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Czy na rynku wieprzowiny dochodzi do zmowy cenowej? Minister rolnictwa chce, by sprawdził to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo z informacji, jakie docierają do resortu, wynika, że ceny skupu są drastycznie zaniżane. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych, o czym więcej Przemysław Pozowski.
14: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodom ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł mistrza świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
15: Jest to po prostu eksperyment na ludziach, jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
14: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka.
12: Reprezentować w nas będzie pływaczka Natalia Fryckowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy. Także na sportowo, ale ze szczytną ideą spędzi najbliższy weekend influencer i streamer Piotr Hanckę, znany jako Łatwogang, który w mediach społecznościowych zapowiedział kolejną akcję charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać środki na leczenie 8-letniego Maxa Tuckiego, chorego na dystrofię mięśniową. W trakcie przejazdu prowadzona będzie zbiórka na terapię genową dla chłopca. Rajd ma być spektakularny, transmitowany w internecie. Rozpocznie się już jutro po południu.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda.
12: Do końca dnia przyjemnie, ciepło, do 24 stopni na wschodzie, na zachodzie i w centrum do 21, a na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 19. Najchłodniej dziś nad morzem od 11 do 14 stopni. Sporo słońca, do końca dnia pogodnie, ale miejscami mogą pojawić się burze w centrum i na północy.
9: Program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
16: I wspólnie podczas tego czwartkowego popołudnia słuchamy najpiękniejszych melodii, a już za chwilę opowiemy o pewnym znanym muzyku, który jako młody chłopak, no, uratował życie kilku osobom. W jakich okolicznościach i o kogo dokładnie chodzi, o tym już za chwilę, ale wcześniej słuchamy wielkiego przeboju Stana Borysa i zespołu Bizony w Radiu Pogoda.

Do tego, żeby poruszać się w rytm najpiękniejszych melodii, zachęcała Urszula Sipińska na antenie Radia Pogoda. 11 minut po godzinie 17. No to robimy krótką pauzę w tym tańcu i zaglądamy do kalendarza, dlatego że dokładnie dziś

tych lat dzisiejszego jubilata, bo w młodości Leo Sayer był uczestnikiem pewnego dramatycznego wydarzenia. Otóż jako 18-latek pracował w hotelu. Na jego zmianie, na jednym z pięter budynku wybuchł pożar. Przyszły muzyk pomagał wydostać się z płonącego hotelu starszym gościom, którzy nie mogli opuścić go o własnych siłach. No i ten bohaterski czyn o mały włos przypłaciłby własnym życiem, bo jego samego musieli uratować z tego pożaru robotnicy, którzy akurat pracowali w sąsiednim budynku. My posłuchamy chyba największego przeboju Leo Sayera, czyli piosenki When I Need You, chociaż to nie do końca jest jego autorska kompozycja, dlatego że autorem oryginału jest Albert Hammond, który nagrał też swoją wersję, natomiast Leo Sayer kilka miesięcy po zarejestrowaniu tej wersji Alberta Hammonda nagrał swoją interpretację. Ona trafiła na jego czwartą płytę studyjną zatytułowaną Endless Flight, wydaną w 1977 roku. I co ciekawe, ale refren tej piosenki ma taką samą melodię jak piosenka Famous Blue Raincoat z repertuaru Leonarda Cohena. Chodzi o piosenkę wydaną w 1971 roku. Warto w wolnej chwili porównać te dwa przeboje, bo okazuje się, że naprawdę te melodie są do siebie łudząco podobne. No ale my teraz słuchamy Leo Sayera i ballady When I Need You w Radiu Pogoda.

0: która poprawia nastrój.
1: Danaherze wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niższy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

dziwnie, na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla marzy.

0: dreszczyk to jest rodzaj kolosalnych lastami. Chlap, flum, flum, tam chlap, chlap, chlap. To i flum, flum, flum, tam kap, kap, kap. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Taką godną pochwały postawę wobec deszczu, wobec opadów, zwłaszcza w czasie suszy, promuje na antenie Radia Pogoda Barbara Kraftówna w piosence Wesoły Deszczyk. 19 minut po godzinie 17, jeżeli są Państwo zainteresowani tym, jak będzie wyglądać pogoda jeszcze dziś, a także jutro w naszym kraju, to oczywiście najświeższe informacje o godzinie 18 będziemy dla Państwa mieli. A już za chwilę posłuchamy kolejnej niezapomnianej artystki. Przeniesiemy się do połowy lat 60. i wysłuchamy wielkiego przeboju Hanny Rek w Radiu Pogoda.

0: Niezrównany Krzysztof Krawczyk w Radiu Pogoda. Ja przypominam, że trwa konkurs na sobowtóra tego artysty, więc szukamy wszystkich, którzy są podobni z wyglądu, z zachowania, z głosu do Krzysztofa Krawczyka. Mają Państwo sporo czasu, dlatego że 8 września, czyli w 80. rocznicę urodzin Krzysztofa Krawczyka, będziemy organizowali wielki finał i będziemy wyłaniali tego, kto albo tę osobę po prostu, która jest najbardziej do Krzysztofa Krawczyka podobna. Szczegóły na radiopogoda.pl, tam Państwo znajdą wszystkie informacje. A ja też przypominam, że przecież dzisiaj obchodzimy takie święto jak Dzień Odnawiania Znajomości i w związku z tym ja pytam Państwa, jak to jest u Państwa? To znaczy, czy mają Państwo jakichś przyjaciół sprzed lat, z którymi w ostatnim czasie albo parę lat temu odnowili kontakt? Jak to u Państwa wygląda? 22 444 4004 to jest numer telefonu do studia Radia Pogoda. Halo?
1: Witam.
0: Dzień dobry.
1: Zbyszek z Warszawy. Tak? Radio Odnawianie Przyjaźni. Więc my nie, nasza klasa nie musi odnawiać się. Maturę zdaliśmy 53 lata temu i od tamtej pory spotykamy się regularnie co 5 lat, a ostatnio już co roku, bo jest nas troszeczkę coraz mniej. Także cały czas kontynuujemy nasze znajomości szkolne. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, bardzo dziękuję za ten głos. No, takiej klasy z klasą zżytej, no to myślę, że nie jeden były już uczeń może panu pozazdrościć. My w Radiu Pogoda słuchamy najpiękniejszych melodii, które podejrzewam, że również przywołują wspomnienia z tych szkolnych czasów i być może przypominają o przyjaźniach zawiązanych wtedy, no i być może kontynuowanych do dziś. Już teraz słuchamy The Platters w Radiu Pogoda.

0: Adela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kocha

Jak te głosy pięknie razem brzmią, Bogdan Łazuka i Iga Cembrzyńska w Radiu Pogoda. Za 25 minut będzie godzina 18. O 18 oczywiście sprawdzimy, co dzieje się w kraju i na świecie, a po godzinie 18 zapraszam Państwa na czwartkowe wydanie audycji Aleja Sław. Dzisiaj gościem Tamary Pawlik-Lipskiej będzie Jarosław Boberek. Aktor filmowy, dubbingowy i teatralny, człowiek, który potrafi udawać różne głosy. O, tak to określmy bardzo ogólnie. I Tamara Pawlik-Lipska będzie przepytywać dzisiejszego gościa na różne okoliczności. Ja już jestem bardzo ciekawy, na pewno będę tej rozmowy słuchać i to również Państwu polecam. Ja nazywam się Kuba Kaleta, bardzo Państwu dziękuję za to wspólnie spędzone czwartkowe popołudnie i usłyszymy się następnym razem. O, a kiedy? Niech to będzie niespodzianką. A my do godziny 18 mamy jeszcze mnóstwo najpiękniejszych melodii do wspólnego przesłuchania. Już za chwilę Jerzy Połomski, więc koniecznie proszę zostać z Radiem Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Shorty robocze, mocne, przewiewne i odporne na zużycie. Teraz tylko za 49,99 zamiast 89,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super. Kiedy płyniemy?
16: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
18: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
19: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Przed nami burzowy wieczór miejscami na północy i w centrum kraju. Tam warunki do jazdy przejściowo mogą być trudne. A jak jeździ się teraz? Ostrzegam przed utrudnieniami na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku, w pobliżu węzła Pietrzykowice, po zderzeniu trzech pojazdów, w którym ranna została jedna osoba. Lewy pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Kierowcy mogą jechać tylko prawym pasem.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Ciao Warszawo! Sprzedaż gotowych mieszkań w Modern Mokotów przyspiesza. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań. Wykorzystaj pakiet korzyści do 100 tysięcy złotych. A do wybranych mieszkań odbierz wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Zobacz gotowe mieszkania na własne oczy. Festiwal gotowych mieszkań. 21, 22 i 23 maja. Czekamy na Ciebie od 8 do 20. Salon sprzedaży Modern Mokotów Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
2: Została ostatnia reklama.
7: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
0: Reklama.
8: O 18:00 czas na wiadomości i prognozę pogody. A potem zaczynamy spotkanie z gościem Walejsław, Radia Pogoda.
9: Prezes firmy Cinkciarz zatrzymany za oceanem. Zatrzymania również i pilna kontrola w żłobku w Ząbkach. Za chwilę także bawuł albinos z blond grzywką o imieniu Donald Trump.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
9: Marcin Krzemiński, podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu Cinkciarz.pl, prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
10: My oczekujemy na informacje sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
9: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich chłopców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Na polecenie prokuratury europejskiej z kolei doszło do zatrzymania byłego wiceministra, posła i założyciela Porozumienia i Partii Republikańskiej Jacka Żet. Zatrzymania dokonało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dwie opiekunki zatrzymane, a resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku w Ząbkach, gdzie dwuletnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. O szczegółach tej bulwersującej sprawy Błażej Kulesza.
11: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
12: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią opiekę nad tymi dziećmi.
11: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
12: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
11: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono. Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień nie stwierdzono.
9: Burze możliwe w kilku powiatach województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Jeszcze przez 2 godziny ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na wąskim obszarze od Bartoszyc i Kętrzyna po Legionowo i Mińsk Mazowiecki. Możliwe są tam ulewy, silny wiatr, a miejscami też grad. Na koniec jeszcze baweł albinos z blond grzywą o imieniu Donald Trump. Stał się sensacją w Bangladeszu, bo ponoć bardzo przypomina prezydenta USA. Tłumy chcą sobie z nim zrobić zdjęcie, zanim rozstanie się z życiem podczas nadchodzącego święta ofiarowania. Właściciel zwierzęcia twierdzi, że tylko zewnętrznie jest ono podobne do Trumpa, bo baweł Donald jest bardzo łagodny i ugodowy. Jedyne luksusy, na które sobie pozwala, to 4 kąpiele dziennie, no i dokładne czesanie oraz układanie grzywy. Zresztą bawoła można samemu ocenić. Film z nim można znaleźć na portalu YouTube.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Rozstawa nas trójką Iga Świątek zagra z 17-letnią Australijką Emerson Jones, która dostała od organizatorów dziką kartę. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusa, a Magdalinety z Czeszką Terezą Walentową. Na wyżej notowanych rywali trafili Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Ten pierwszy zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a ten drugi z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. Manuel Neuer jedzie na 5. mundial z rzędu. Doświadczony 40-letni bramkarz został dziś powołany do niemieckiej kadry.
2: Sponsorem programu jest Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi. Pogoda.
9: Jutro ciepło i pogodnie, słaby, przelotny deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie kraju. Na termometrach 20 stopni maksymalnie w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem programu był Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi. Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Zaczynamy dzisiejsze spotkanie w ramach Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do zostania z nami, bo dziś moim gościem jest aktor Jarosław Boberek.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy jednym mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, przy drugim mikrofonie Jarosław Boberek.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Tak sobie pomyślałam dzisiaj, że chyba zagrał Pan w życiu głosem tak wiele postaci, że nie sposób je zliczyć. Czy pan kiedyś liczył, ilu postaciom pan użyczył swojego głosu?
2: Czy nie mam aż takich ambicji? Jeżeli

0: No tak, ale też wydaje mi się, że czasami jeden film, na przykład animowany, no to też nie jest tylko jedna postać, prawda?
1: No to bardzo różnie z tym bywa. Oczywiście jest wiele, wiele, wiele postaci i do każdej nie można wołać osobnych aktorów, bo producent by zbankrutował. Więc troszeczkę oszukujemy. Inaczej jest w przypadku dubbingu tak zwanych ludzkich filmów, czyli fabuł, no bo tu tu się aż tak oszukać nie da. Co innego w animacji, tam można grubiej, tam można grubą krechą, no i to przechodzi, to jest taki świat. Natomiast tu musimy być bardzo bliscy prawdy w dźwięku, w doborze głosu. No więc na ogół te postaci się obsadza każdorazowo osobnym aktorem. Ale w animacji tak, owszem, tak bywa. A czasem bywa tak, jak w przypadku na przykład Muppetów, gdzie brałem udział w castingu do 6 postaci, wybrano mnie do 4. No, Amerykanie, którzy dokonywali wyboru, nie wiedzieli, że to jest jeden i ten sam aktor. A więc ten aktor, się okazało, dostał 4 role do zagrania. No ale jak pokazuje życie i doświadczenie, jest to możliwe.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: reklama.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.

0: Gościem Alejsław jest dzisiaj Jarosław Boberek. Chwilę temu rozmawialiśmy o tym, że w jednym z castingów z 6 ról nasz dzisiejszy gość dostał rolę 4 postaci. Bywa to pewnego rodzaju wyzwaniem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Skoro są to już 4 role, to tak sobie myślę, może się zdarzyć dialog samego siebie z samym sobą w innej postaci?
2: Tak, oczywiście to się zdarza. To w ogóle jest, tak w tym wypadku jest nagminne i nie sposób tego uniknąć.
0: A to nie ma w pewnym momencie już takiego rozdwojenia jaźni,
2: nie,
0: w której postaci jestem, co robię?
2: Nie. Bo żeby nie zwariować i żeby technologicznie, technicznie to miało właściwy przebieg, no to najpierw skupiamy się na jednej roli, gramy ją na jednej ścieżce, potem otwieramy kolejną ścieżkę i skupiamy się na kolejnej roli. I tak obsłużymy wszystkie i idziemy do domu.
0: 30 lat w dubbingu. Ma pan takie poczucie, że to już jest, myśli pan o sobie, aktor z doświadczeniem?
2: Nie wiem. Ja w ogóle mam mało tego typu refleksji, przemyśleń. Mhm. Owszem, na temat przemijalności, na temat upływu czasu, tak. No to jak każdy, kto już zdarł niejedne buty chodząc po świecie, no to ma takie refleksje, ale ja chodząc do pracy, no nie zastanawiam się nad tym. Po prostu idę do pracy i nie mam jakiejś refleksji. Ojej, ja już 30 lat chodzę do, na przykład do takiego dubbingu, a do teatru chodzę jeszcze dłużej, a przed kamerą mam jeszcze dłuższy staż. No, no i co z tego? No, myślę, że nie wiem, lekarz, chirurg przystępujący do swojej kolejnej operacji poświęca się tejże właśnie, a nie zastanawia się nad tym, która to już z kolei. Ależ ja tu się tyle lat już wykazałem tym swoim kunsztem. Nie, to nie ma sensu. No jak stoimy mocno, twardo na nogach, no to stoimy, to idziemy, to zajmujemy się tym, co do nas należy. No i tyle.
0: A do naszej rozmowy z Jarosławem Boberkiem wrócimy w Radiu Pogoda za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
10: Mam ogród teraz zupełnie odmieniony, pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras, rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości, lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Została ostatnia reklama.
15: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
16: Ach, to niska cena.
17: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Sposób na twój dobry dzień.
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
19: Burze do wieczora, możliwe miejscami na północy i w centrum kraju, są ostrzeżenia od synoptyków. A ja ostrzegam przed problemami na autostradzie A1 w Łódzkiem, między węzłami Łódź Północ i Brzeziny. W miejscowości Kazimierzów zderzyły się 2 osobówki. Po tym wypadku zablokowany jest jeden pas w stronę Katowic.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nie ma na przykład pan takiego poczucia, że czasami przychodzą młodsi koledzy, no jednak pan sobie myśli, że ach, kiedyś to była szkoła i ja umiem więcej, a oni tak dopiero raczkują.
2: To znaczy, myślę, że nie da się uniknąć, i to tak zawsze będzie, takiego schematu tych różnic pokoleniowych, tak? Każde odchodzące, czy każde pokolenie, które jest wypierane przez kolejne i kolejne i kolejne, no ma jakieś takie swoje westchnięcia. No ale to samo, to wszystko to było naszym udziałem, można odnieść wrażenie, chwilę temu, kiedy my stawialiśmy te swoje pierwsze kroki. I byliśmy pełni energii, żeby zmieniać świat. Byliśmy bardzo niezadowoleni, byliśmy rebeliantami, byliśmy ludźmi, którzy mówili, no dajcie nam stery, a my to zrobimy tak jak należy. A potem życie szybko wszystko weryfikuje i okazuje się, że to wcale takie nie jest, to trzeba pochylić głowę.
1: Pokory,
2: nie mówię, żeby posypywać ją zaraz z popiołem, ale tak, pokora jest bardzo dobrym elementem, w ogóle takim dobrym czynnikiem w życiu i to nie znaczy, żeby to życie spędzać i żeby ono upływało nam na kolanach, bo to nie o to chodzi, ale no tak, trzeba przyjąć pewne reguły, trzeba przyjąć pewne, niech będzie, odkrycia, wynalazki i doświadczenia innych. Bo to jest bardzo cenne, bo tak naprawdę to są skarby. I możemy sobie uświadomić, że pewien, w przypadku mojego zawodu, etos aktorski, etos tego zawodu, przechodzi do lamusa, przechodzi już do historii. I to jest naturalna kolej rzeczy. Ale taki rodzaj smuteczku się pojawia, no, że już się takich wybitnych mistrzów, którzy już nas opuścili, albo chwila, moment, też będą się zbierać i nas opuszczać, to już nie będzie.
1: A gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Jarosław Boberek. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na MediaExpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na MediaExpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na MediaExpert.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Reklama.
12: To nie koniec, ale i sław Radia Pogoda. Jest 19, więc na chwilę przenosimy się do wiadomości i prognozy pogody.
13: Izraelski minister niepożądany w Polsce wszczęto procedurę. Potem polszczyzna i możliwa kara za potrącenie i rozbój na nastolatku. Zajrzymy też do Poznania, które szykuje się do festiwalu Malta.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
13: Marcin Krzemiński, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Chodzi o Itamara Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi członkami globalnej flotyli Sumut, w której byli też Polacy. Aktywiści jeszcze dziś mają być wolni i trafić do Turcji. Izrael poinformował niedawno, że już wszyscy zostali deportowani. Nie ma na razie informacji o tym, w jakim są stanie, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik flotylli.
14: Tam musimy z nimi porozmawiać, członkowie naszego zespołu się z nimi spotkają, sprawdzimy, jak się czują, kiedy są w stanie wrócić.
13: Dziś do MSZ pilnie został wezwany izraelski chargé d'affaires. Usłyszał m.in., że Polska stanowczo sprzeciwiła się zatrzymaniu Polaków na wodach międzynarodowych. Teraz u nas Litwa, gdzie w okręgu uciańskim niespełna 100 km od Wilna ogłoszono alarm z powodu drona. Zostały podrwane myśliwce NATO i wstrzymany ruch kolejowy. Po godzinie alarm odwołano, poinformowała agencja informacyjna ELTA. 20 lat więzienia grozi 26-latkowi, który dopuścił się rozboju w Niemodlinie. Mężczyzna potrącił samochodem 18-latka uciekającego na hulajnodze elektrycznej. Następnie podejrzewany miał pobić młodego mężczyznę oraz ukraść mu portfel i telefon. Pokrzywdzony 18-latek został zabrany do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę kilka godzin później. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu sprawca trafił do tymczasowego aresztu. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim wnioskuje do NFZ-u o rozłożenie na raty lub umorzenie kary. Chodzi o 134 tysiące złotych. Fundusz nałożył karę na placówkę w związku z głośną sprawą organizacji zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Dodam, że szpital nie kwestionuje samej zasadności kary. Od niej się akurat nie odwołał. W Warszawie pożegnano dziś Stanisławę Celińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w ubiegłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Celińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osiągnięcia w twórczości artystycznej. Przed nami Malta Festival. Poznań szykuje się do tego wielkiego wydarzenia. Wystartuje 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim. Zaplanowano tam wyjątkowy koncert Za miłość. Opiekę artystyczną objęła związana z Poznaniem Natalia Kukulska.
11: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia. Ja też zaśpiewam. I Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
13: Wstęp na koncert wolny. Malta Festival potrwa do 28 czerwca.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Stało się. Łukasz Podolski został dziś właścicielem Górnika Zabrze. Piłkarz kupił od samorządu miasta 86% udziałów za niecałe 4 miliony złotych. Zapowiedział, że rewolucji nie będzie, tylko spokojna budowa. Podolski do końca sezonu ma jeszcze ważny kontrakt jako zawodnik Górnika. Aleks Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12. etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund.
9: Pogoda.
13: 20 stopni jutro maksymalnie w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Dolnym Śląsku. Ciepło i pogodnie, słaby przelotny deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie kraju.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Program Aleja Sław trwa, a dziś, jak już Państwo zapewne zdążyli usłyszeć, moim i Państwa gościem jest Jarosław Boberek. Rozmawiamy i o aktorstwie, i nie tylko, ale więcej na razie nie zdradzam. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście Państwo zostali z nami.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To jest też chyba trochę to, o czym gdzieś tam się mówi, że taki zaczynamy mieć świat trochę bez autorytetów, powoli.
2: No tak, tak. Mam wrażenie, znaczy niech każdy świat, niech każdy kolejny świat, który się zbuduje, konstruuje, robi to na swoją modłę i potrzeby. Mhm. My tego nie zatrzymamy, nie zmienimy. My możemy mieć jak zawsze każde takie już wieloletnie pokolenie jakieś swoje sugestie, ale żadne wymuszenia tu się nie sprawdzą. Każdy musi dojść do tej swojej własnej prawdy, zbudować swoje własne doświadczenie. I przepraszam, że się tak wymądrzam, ale sama pani mnie do tego prowokuje. Natomiast, no tak, tak myślę, że no taki schemat jest wszechobecny i on był zawsze, gdziekolwiek byśmy się historycznie nie udali. Oczywiście okoliczności były inne. Życie wolniej przebiegało, jak to ktoś kiedyś powiedział, wolniej drzwi skrzypiały, ale ten schemat pokoleniowy to zawsze jest taki sam. Mhm.
1: Ale czy na przykład, gdy zaczynał pan swoją przygodę z aktorstwem, miał pan takie osoby, że myślał sobie pan, że chciałbym być jak?
2: A pewnie, no to każdy ma to. Od chyba najmłodszych lat mamy jakieś takie marzenia, mamy swoich idoli, mamy swoich ulubieńców, którzy nam z różnych powodów imponują, do których nam jest bardzo blisko. Bardzo często dochodzi do rozczarowań w konfrontacji z, ale to też normalne. Więc tak, no jak w emisji byli Czterej Pancerni, to każdy chciał być Jankiem Kosem. Jak pojawił się Janosik, to każdy chciał być Janosikiem. I dzieciaki bawiły się na podwórku i dochodziło do kłótni, bo dlaczego ty masz być Janosikiem? Ja będę Janosikiem, no. A ty będziesz Kwiczołem. No i tak dalej, i tak dalej. A potem idziemy dalej, głębiej, mocniej. No i mamy już jakichś swoich takich zawodowych idoli, no, ludzi, od których się czegoś uczymy, ludzi, którzy mieli jakiś wpływ na nasze kształtowanie się już zawodowe. Tak, i do nich nam jest bardzo blisko. Jesteśmy tu w tym związku też bardzo sentymentalni. No i kiedy nas opuszczają, mamy ogromne poczucie straty. No tak, taka kolej rzeczy. Ale to prawda, to jest to, co pani powiedziała, tych autorytetów jest coraz mniej. Ludzkość się coraz mniej socjalizuje, bardziej się izoluje. No i jak tak się dzieje? No to widać, ludziom jest z tym dobrze. Tym bardziej tak zwane wzornictwo nie jest w modzie. Ja sam dla siebie jestem wzorem, tak? Nie wiem, lubię pomidorową z makaronem, lubię ten portal, lubię to urządzenie. No i na razie na dzień dzisiejszy tyle mi wystarczy. I nie chcę oczywiście niczego spłycać i spłaszczać, no bo jest cała masa ludzi z pasją, cała masa ludzi głęboko myślących, fantastycznie się rozwijających, imponujących reszcie, ale mówimy o takiej ogólnej tendencji, że no, pojawia się taka wszechobecna wszystko jedność, nie? I no, to niestety obserwuję u młodych ludzi bardzo często, choć oczywiście, mówię, to nie jest taka ostateczność. Nie wszyscy w takim świecie, w takim sosie żyją. No ale ogólnie jest taka tendencja, że może być to, a może być tamto.
1: To pójdziemy w prawo. Okay.
2: Dobra, możemy pójść w prawo. No dobra, ale może jednak wolałbyś w lewo. Może być w lewo. No, no jakby fajnie jest podejmować decyzję wobec czegoś, tak? Wobec jakiegoś oczekiwania. już nie mówię marzenia, ale no, chciałbym dzisiaj odwiedzić to miejsce, albo chciałbym dzisiaj zjeść lody pistacjowe. To są jakieś
1: dubelskie
2: konkrety, tak, wyznaczniki, to są tak drogowskazy. Ale jak jest wszystko jedno, to no to jest tak jakoś byle jako.
1: W Radiu Pogoda nam nie jest wszystko jedno. Teraz zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę, a potem wracamy do naszej rozmowy.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A czy pan jakby od samego początku wiedział, że pan chce być aktorem?
2: Nie.
1: A jaki był pierwszy pomysł?
2: Oj, to nawet chyba trudno dociec, bo każdy w dzieciństwie miał te momenty, gdzie no, chłopcy chcieli być jakimiś bohaterami.
1: Strażakami?
2: No, na przykład. Albo Avengersami.
1: A, okej, okay, to już w
2: no, chodźmy
1: stronę,
2: dalej,
1: idziemy.
2: Właśnie.
1: Dobra.
2: No. Nie musimy koniecznie wracać w okres emisji Czterech Pancernych. Ale faktycznie, no, takimi, no, godnymi zaufania, silnymi, mocnymi, którymi świat by się zachwycał. Bo oni na przykład ratowaliby ten świat. Ale jakby odbijając się od tego, no to była tam też archeologia. Bardzo poważnie myślałem o pływaniu. W charakterze oczywiście marynarskim. I marzyłem o tym, żeby zostać właśnie marynarzem. Dwóm moim przyjaciołom z podwórka się udało, a ja, o ironię, mimo że zamieszkałem w Gdańsku, to nie realizowałem tych swoich marzeń. Presja środowiska rodzinnego była tak duża, że wylądowałem w liceum. Czyli normalnie, zwyczajnie, zwykłe liceum. Choć marzyło się liceum morskie. No i potem tak się losy moje potoczyły, że bardzo serio też zacząłem myśleć o architekturze. No i o mały włos by się to przydarzyło. No ale wszystko, jak to w życiu bywa, wszystko jest po coś. No i ja się na te studia nie dostałem. Gdzieś ktoś przechodził i pokazał palcem w stronę szkoły teatralnej. No to ja tam poszedłem, żeby sobie nie wyrzucać, ktoś miał sugestie, a ja tego nie wykorzystałem.
1: Okay.
2: Postanowiłem być mądrzejszy od reszty świata, więc żeby tego uniknąć, mówię, dobra, na wszelki wypadek, to ja tam pójdę, udowodnię sobie i reszcie, czy się nadaje, czy nie. No i jestem tu, gdzie jestem.
1: No ale to też ciekawe, bo są ludzie, którzy zdają po tyle lat do szkoły aktorskiej, dostać się nie mogą, to ich marzenie się odsuwa, a pan tak stwierdził, że no to sprawdzę, czy
2: taka droga,
1: spoko.
2: No Boże, to też nie robi ze mnie bohatera, bo no, taką ja miałem drogę, ktoś miał inną, trudniejszą, bardziej mozolną, dłużej musiał coś udowadniać, co nie znaczy, że teraz uprawiając ten zawód, no nie jest wybitny, tak? Bo zdawał 7 razy, a Boberek tylko raz. No więc Boberek jest lepszy. Nie, to wcale tak nie jest.
1: To trochę jak z kursem na prawo jazdy, że można zdawać czasami ileś
2: przykład,
1: razy i
2: no.
1: jednak dobrze jeździć.
2: Tak, choć często bywa tak, że ta wielość niezdanych egzaminów już coś sugerowała.
1: Okay.
2: Często mamy te doświadczenia już na drodze. No i się zastanawiamy z drugiej strony, a kto mu dał to prawo jazdy? No, ale tak, no, każdy ma swoją drogę.
1: W jaki sposób dubbing pojawił się w pana życiu? No bo chyba rozgościł się na dobre, że tak to ujmę.
2: No zwyczajnie, jak każda inna moja działalność, jak każdy młody człowiek, szukałem różnych pól eksploatacji własnego talentu aktorskiego. To oczywiście cudzysłów był. No i przede wszystkim źródła dochodu, tak? Bo bida na początku jest straszna. No i tak się między innymi pojawił dubbing. Mały włos pracowałbym w radiu, mały włos zostałbym aktorem musicalowym, o mały włos coś tam, o mały włos coś tam. Tam byłem kierowany, gdzie powinienem był się znaleźć przez pewne sploty zdarzeń i okoliczności. No i tak też się rozpoczęła moja przygoda z dubbingiem. Jak zwykle jak to bywa przy pierwszym razie, przy pierwszym jakimkolwiek doświadczeniu, wcale nie było łatwo. Trochę mi się ten rowerek wywracał, troszkę kolana były poobijane, troszkę było strachu, nawet myśli, że oj, to chyba nie jest dla mnie.
1: Aha.
2: No ale jakoś pokochaliśmy się z wzajemnością, z tą dziedziną. Jak całą resztą chyba, bo mam to szczęście i przywilej uprawiania zawodu aktora właściwie na wszystkich możliwych polach, gdzie ten zawód można uprawiać, więc to też jest taki fart życiowy, że mogę być i tu, i tu, i tu, i jeszcze tam.
1: A z tego tu, i jeszcze tam, co najbardziej lubi Jarosław Poberek, no to o tym wszystkim porozmawiamy po krótkiej przerwie. Zapraszam Państwa do tego, żeby zostali Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio
1: Pogoda. Słuchają Państwo Ala i Sław, Radia Pogoda, a dziś gościem w naszym programie jest aktor Jarosław Boberek.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To jest też ciekawe, że mówi pan, że na początku nie polubiliście się trochę z dubbingiem, że łatwo nie było. A tak patrząc z perspektywy czasu, no to ja i przypuszczam, że wielu słuchaczy, odbiorców ma wrażenie, że pan jest w stanie zrobić absolutnie wszystko ze swoim głosem.
2: No to ważne jest, żeby sprawiać na ludziach takie wrażenie, ale rzeczywistość może być zupełnie inna.
1: Czyli małe oszukaństwo tu gdzieś nastąpiło.
2: No, uprawiając ten zawód, cały czas oszukujemy. No, my nie jesteśmy sobą.
1: Okay.
2: Zawsze się w coś wcielamy. My zawsze zakładamy jakąś maskę, prowadzimy jakąś grę. Co często skutkuje też tym, że w życiu nam się zarzuca, że tak, ty to jesteś aktorem. To mówię, ale to jestem ja. Ja naprawdę tak myślę, ja naprawdę tak czuję. No, ale no, jak ktoś jest z zawodu błaznem czy pajacem, no to trochę ma za swoje, nie?
1: A czy na przykład, czy pan się cieszy, że taka trochę łatka na przykład tego króla Juliana, że to była pańska postać i to się tak do pana przykleiło i cały czas za panem biegnie wręcz? Czy to jest miłe dla aktora, jeżeli na przykład ludzie właśnie przez ten pryzmat pana postrzegają?
2: No ale tak naprawdę to jest cecha i element tego zawodu. No to jeżeli my wpadamy, jak to się mówi, w szufladę, to znaczy, że się o tym mówi. To znaczy, że położyliśmy jakiś mocny akcent na tym, co się wydarzyło. Odbiło się to piętnem na odbiorcach, jak i na nas. I poszła taka zwrotna, że jesteśmy kojarzeni z właśnie kolejnym, konkretnym tytułem, czy konkretną postacią. No i cała nasza praca to polega też na tym, żeby pójść do kolejnej szuflady, no. I no jest wiele przykładów, można je mnożyć, aktorów, którzy byli kojarzeni właśnie z jakąś tam rolą, czy to Janka Kossa, czy Tureckiego. Myślę tu w tej chwili o panu Januszu Gajosie. Czy wielu innych wielkich, wybitnych, wspaniałych aktorach, którzy gdzieś mieli takie dłuższe 5 minut spotkania z postacią, która bardzo zapadła w ludzką pamięć. No i z tym jesteśmy kojarzeni. I bardzo jest miło, kiedy się okazuje, że ktoś nas pamięta, czy rozpoznaje z jakiejś innej rzeczy, z jakiegoś innego tytułu, innego wcielenia. No i myślę, że to na tym polega, no, że będziemy tak teraz, no, za chwilę, mam nadzieję, pojawi się znowu coś na horyzoncie, co przebije, czy inaczej, odwróci uwagę od tamtych i teraz tym się będziemy zajmować, aż do zmęczenia, no.
1: Ale czy w przypadku dzieci, które no jednak głównie są odbiorcami bajek, nie jest tak, że na przykład one są mocno zdziwione, no bo oczekują, że jak ten król Julian się odzywa, no to, że tu przyjdzie ten taki król Julian, którego też z wyglądu pamiętają, że nie kojarzą koniecznie, że ten głos to jest aktor i tak dalej. Czy ma pan, na przykład jak spotyka pan się właśnie z dziećmi, to są jakieś takie zaskoczenia wśród najmłodszych?
2: No tak, często konsternacje, zawstydzenia, złość, rozczarowanie.
1: Gdzie ten pióropusz albo jakieś korale,
2: nie,
1: tak?
2: Nie, no, że to wszystko się zgadza. No tak, to jest ten głos. Dzieci nie rozumieją często, nie rozgraniczają, że za postacią animowaną stoi jeszcze jakiś aktor. No przychodzi ta myszka Miki i ona gada. No i już, no i sprawa załatwiona. Dzieci nie zastanawiają się nad tym, że nagle ona, ta mysz, jest jakimś poliglotą, bo można ją usłyszeć mówiącą w wielu innych językach. Ale może ona jest poliglotą właśnie, więc taka dziedzina jak dubbing w życiu dziecka, potencjalnego odbiorcy tych animacji, nie istnieje. Rodzice tam są świadomi, tacy są ekspertami. Wiedzą, znają się na rzeczy, mówią: ojej, zobacz, to jest ten pan. Jaki pan? No ten pan, co tego króla Juliana zagrał. Nie, no, ten pan nie mógł zagrać króla Juliana, tam to narysowane było, no ale... No Ale on gadał głosem, mówił tam właśnie i ten pan właśnie mówił. Jak ten pan mówił, ale po co ten pan mówił, kiedy to król Julian, jak chciał powiedzieć, to powiedział to, co. No, no i wiecie, robi się taka, drodzy słuchacze, no taka kołomętna sytuacja.
1: A do tych kołomętnych historii jeszcze wrócimy. Jarosław Boberek jest dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń. Citroen.

0: Do obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Ciao Warszawo! Sprzedaż gotowych mieszkań w Modern Mokotów przyspiesza. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań. Wykorzystaj pakiet korzyści do 100 tysięcy złotych. A do wybranych mieszkań odbierz wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Zobacz gotowe mieszkania na własne oczy. Festiwal gotowych mieszkań. 21, 22 i 23 maja. Czekamy na Ciebie od 8 do 20. Salon sprzedaży Modern Mokotów Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
6: Rossmann.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
14: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak sobie pomyślałam, że pewnie często dostaje pan prośby, że ale niech pan coś powie jak król Julian, albo niech pan zaśpiewa jak król Julian.
2: No tak, a ja wtedy mówię, że halo, halo, momencik. Postać to nie jest tylko głos. To jest przecież całość. I to nie ja mówię, to mówi postać. Dlaczego ja mam ją okradać teraz i chodzić po świecie i się popisywać? Więc ja to robię często właśnie dla młodych odbiorców, ale z takim zastrzeżeniem, aczkolwiek właśnie, jak mówię, że robię, ale aczkolwiek niechętnie. Mm-hmm. No i jeszcze mam ze sobą jeden argument, że tak do końca to ja nie jestem właścicielem tego głosu. Fizycznie tak. Aha. Ale licencyjnie nie. Nie mogę sobie tak chodzić i kłapać i mówić na lewo i prawo głosami moich postaci.
1: Ale co ma pan w umowie zapisane, że nie może pan używać głosu na przykład króla Juliana poza studiem?
2: No zarobkowo na pewno nie.
1: Nie, no to wiadomo, tak.
2: Publicznie? No, też raczej nie.
1: Okay.
2: Niechętnie. No w jakichś takich zamkniętych sytuacjach, no to już jest to niesprawdzalne. Nikt mi niczego nie dowiedzie. Ale no, to nie jest takie proste.
1: Okej.
2: Okay. To... Jak król Julian miał poprowadzić kiedyś listę przebojów trójki, do czego doszło, to była cała figura do przeskoczenia w ogóle, do wykonania.
1: Okej, czyli pan tutaj, pan jako pan miał, jako właściciel tego głosu miał najmniej do powiedzenia.
2: No tak, ja mogłem wyrazić zgodę i powiedzieć, proszę bardzo, ja mogę to zrobić, no ale teraz trzeba dopełnić stosownych procedur, no, które w tym wypadku zostały spełnione i, no i to się odbyło.
1: A czy często się zdarza, że dostaje pan właśnie propozycję zrobienia czegoś jako postać przez pana niegdyś odgrywana?
2: No tak, bo w ludziach jest taka ciekawość, no, a jak to jest tak, ojej, tak zobaczyć z bliska i mimo tego dysonansu poznawczego, no właśnie, żeby to się stało, żeby to, no niech pan coś, pan pokaże. No i znowu, to przybiera różnego rodzaju formy, w zależności od tego, kto na jakim podwórku się wychowywał. Mm-hmm. I czasem ma to bardzo normalny, zwyczajny, żeby nie powiedzieć kulturalny przebieg, no a czasami się odbywa z takim poklepywaniem, no jak to, nie wiem, właściciel krowy stoi i mówi, to moje, to jest tak, to moje, moja króweczka i ona muczy dla mnie.
1: Okej. Okay.
2: Więc, bywa czasem kontrowersyjnie.
1: Zastanawiałam się też jakby nad samym procesem pracy nad głosem w przypadku niektórych postaci, no bo chociażby Kaczor Donald też jest taki mega charakterystyczny. Mm-hmm. To w ogóle, nie wiem, czy pan sobie najpierw jakoś jakby wymyślił ten głos? Jak to wyszło,
2: ale
1: że on
2: był
1: tak...
2: już wymyślony, okay, ja nic dobra. Nie musiałem wymyślać. Jak w wypadku większości głosów, ja często powtarzam, stając po tej drugiej stronie, czyli zajmując się reżyserią, mówię do aktorów, że głos jest rzeczą drugorzędną. On i tak się znajdzie.
1: Okay.
2: Ważniejsze jest wejście w świat tej postaci, wejście w jej buty, zrozumienie, co było motywacją, dlaczego tak się zachował, w jakim momencie ją spotykamy, tę postać. Mhm. Ponieważ to na ogół jest ze środka, to nie ma żadnego rozwoju, przebiegu. My nie poznajemy tej postaci tak. Tu się zaczyna nasza historia. Od czegoś to się zaczyna, ale bardzo często jest tak, że to jest już w ogóle ze środka. Widzimy ją w jakiejś konkretnej akcji. Nasz bohater właśnie skacze z dachu, rozpina się nad nim czasza spadochronu i krzycząc coś tam leci. Coś go do tego doprowadziło. No i teraz musimy jakby zrozumieć, w którym momencie życia on jest. Czyli taka prawda wewnętrzna postaci musi zostać opanowana. No a potem sobie tylko głos do tego dorzucimy piję, to lecimy na tym spadochronie.
1: No ale jednak czasami trzeba z tym głosem naprawdę porobić jakieś takie straszne wygibasy, nie?
2: No oczywiście, no robi się wygibasy, ale to się też tak dzieje. No tak się to dzieje, no. Jest jakiś jeszcze, nie wiem, jeden zmysł, który nas tam przez to przeprowadza. Świadomość aparatu mowy, świadomość tego, jak powstaje dźwięk, co tam wycisnąć, gdzie nacisnąć, gdzie odpuścić, żeby on brzmiał tak właśnie, a nie inaczej.
1: A to oczywiście nie koniec brzmienia głosu Jarosława Boberka, dlatego że już za chwilę do naszej rozmowy wrócimy. Porozmawiamy jeszcze o kilku bardzo ciekawych postaciach, które pojawiły się w karierze Jarosława Boberka. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
4: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
3: Sprawdź to sam, check it out.
4: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To Twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
6: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
2: Została ostatnia reklama.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Tu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim gościem jest Jarosław Boberek, aktor, który znany jest oczywiście z roli posterunkowego w Rodzinie Zastępczej, oczywiście z króla Juliana, ale także z kilku innych ról, a przede wszystkim chyba z tych ról, które wykreował tylko dzięki swojemu magicznemu głosowi. I o tym dzisiaj w programie rozmawiamy. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część Alei Sław.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Aleisław Radia Pogoda jest dzisiaj Jarosław Boberek. Chwilę temu zaczęliśmy rozmawiać o dubbingu, w którym to aktor działa już od naprawdę wielu, bo 30 lat. No i rozmawiamy o tym, co czasami niesie ze sobą praca głosem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No to tak sobie też myślę, że skoro to nie jest taki naturalny głos, zdarza się panu zedrzeć po takich nagraniach?
2: Tak, zdarza się to, ale to znowu, to wszystko zależy od emocjonalności postaci, no i przede wszystkim sytuacji, tak, w której się ta postać znalazła. I na przykład, jeżeli nagrywamy grę wojenną, no i tam są dramatyczne na ogół i przede wszystkim sytuacje i kończy nam się amunicja i zaatakował nas nieprzyjaciel i musimy ten atak odeprzeć, no to wszystkie nasze reakcje, wszystkie zachowania, wszystkie wypowiedziane kwestie są w określonej sytuacji i emocji. No i tam nie ma nic przez pół, tam się naprawdę prujemy, tam naprawdę walczymy o życie. Dubel za dublem, odsłona za odsłoną. No i jak to trwa, tak, nie wiem, ze 2 godziny z okładem, no to ten głos obrywa i potem jest taka sytuacja, że przychodzę na nagrania, właśnie zmieniam kolegę, który zakończył swoje nagrania i on wychodzi i mówi: cześć Jarek, no, życzę ci powodzenia, za 2 godziny będziesz mówił tak samo. No i tak, i to się dzieje, tylko że mamy na tyle wytrenowane te aparaty mowy, że gdzieś tam, jeszcze ewentualnie przy odrobieniu jakiejś tam pomocy metod babcinych, bądź zwyczajnej, nawilżającej gardło tabletki, to wszystko wraca na miejsce i następnego dnia już jesteśmy u siebie. Ale wracając jeszcze na chwilkę do postaci Kaczora Donalda, to tak, to tutaj poprzeczka wisiała chyba najwyżej, jeśli chodzi o znalezienie tak zwanego głosu. Tylko ja go znajdowałem całe lata, bo jako dziecko ćwiczyłem sobie tego Kaczora Donalda, nie wiedząc po co. Znaczy wtedy wiedziałem, bo chciałem zaimponować swojemu dziadkowi, który był wybitny w różnych dźwiękonaśladowczych sytuacjach. No i ten Kaczor Donald był jakimś takim wyzwaniem i taką, no, wysoko zawieszoną poprzeczką. A potem po latach się okazało, że ta umiejętność ma swoją cenę i określone konsekwencje. No i tak się stało i tak się spotkaliśmy. No i ja już wtedy byłem gotowy. Co nie znaczy, że ja jakby nie rozwijałem tego warsztatu kaczorzego, bo tak się działo. Tak, ja cały czas nad tym pracowałem, aż osiągnąłem stopień nasycenia w tym wypadku.
1: Kaczyzm był odpowiedni.
2: Tak, tak. I, no i już. No i teraz już wiem, gdzie, co tam trzeba naciskać, żeby, no, żeby to dobrze brzmiało, wiarygodnie.
1: Ale to jest ciekawe, co pan powiedział, że ćwiczył pan sobie Kaczora Donalda, żeby zaimponować. Wydaje mi się, że on robi wrażenie rzeczywiście na wielu dzieciach, dlatego że ja też ze swojego dzieciństwa pamiętam, że mieliśmy właśnie wśród znajomych, wśród dzieci na podwórku takie próby, kto lepiej będzie udawał Kaczora Donalda. Bo on chyba jakoś tak po prostu fascynuje ten głos tych najmłodszych. Nie wiem, może...
2: Bo jest trudny, no.
1: No właśnie. Albo taki inny, no zupełnie, tak, od tego, jak biorą, się mówi.
2: Biorą jojo do ręki, no i nagle zrobią z tego jakiś wybitny instrument, no, na którym zaczynają grać. No. I to nie jest tylko zwykłe opuszczanie i podnoszenie tego kręcącego się kółka. No i gdzieś podobnie jest tu z tymi różnymi dźwiękami. No. Ktoś potrafi naśladować przylatujący samolot, który jeszcze zrzuci bomby, a ktoś zajmie Kaczorem Donaldem. No. Ja często spotykam takich ludzi, którzy mi chcą zaimponować. Ja też mówię: a tak, naprawdę? No i jest oczywiście od razu demonstracja. Mówię: wow, super.
1: A jak jest pan też reżyserem dubbingu, to jakby po której stronie pan się czuje lepiej, reżyserując daną rzecz, czy jednak biorąc w niej udział jako aktor?
2: Zdecydowanie po stronie aktorskiej, bo ja jestem aktorem.
1: No tak, ale też czasami włącza się w nas chyba taka potrzeba dyrygowania trochę.
2: Ja nigdy
1: innymi.
2: Takiej potrzeby nie miałem. Byłem po prostu namawiany i że mam naturę empiryczną, więc no i chciałem również przez takie doświadczenie przejść. No więc zdecydowanie znaczy, dostarcza mi to pewnego rodzaju satysfakcji. To też jest interesujące z punktu widzenia wyzwania, któremu trzeba stawić czoło. Więc no, dostarcza to satysfakcji, spoko, jest fajnie, ale ja jestem aktorem i tu się nigdy nic nie zmieni.
1: A co robi taki reżyser dubbingu? No bo tak nam się może osobom, które po prostu słyszą, myślą sobie o tym, że no fajnie, no wyreżyseruje, mówi ludziom, jak mają grać, tak? No ale jakby jeszcze chyba jakoś te głosy trzeba dobrać. To też jest zadanie reżysera?
2: No tak, reżyser już w pierwszym momencie stoi za tak zwaną obsadą.
1: Aha.
2: I w zależności od rodzaju produkcji, czy ona jest obarczona koniecznością przeprowadzenia castingu, czy nie, no to tak się rozpoczyna nasza wspólna podróż z aktorami, więc albo ja robię już tę obsadę, bo mam takie moce sprawcze, albo jestem zmuszony, czy no istnieje konieczność przeprowadzenia castingu i te decyzje już kto inny podejmuje, producent za oceanem, czy gdziekolwiek skądkolwiek ten film do nas dotarł. No więc mówię, jeżeli przechodzimy przez casting, no to znowu ja proponuję osoby, które moim zdaniem powinny zostać zaproszone do tego castingu. Ja, reżyser. No i tu się rozpoczyna pierwsza współpraca, ja wprowadzam aktorów w historię, opowiadam im o tych postaciach, co muszą wiedzieć, no i ziub. Potem przychodzą decyzje, pomniejsze role, mniejsze i jeszcze mniejsze, to już leżą w gestii reżysera. Mówimy to zawsze tu, jeśli chodzi o ten casting, o głównych postaciach. No i a reszta jest udziałem reżysera, on sobie tam te drużynę kompletuje.
1: A jak dokładnie jest to możliwe, no to o tym porozmawiamy już dosłownie za parę chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: musi mniej gadać niż ja w tej chwili. Za dużo nie można też gadać. Dwa słowa wprowadzenia, to na co największy kładziemy nacisk i tyle. Puszczamy oryginał i tam jest najcenniejsze źródło informacji. Mhm. No i teraz reżysera zadaniem jest to, by postaci ze sobą gadały, bo każdy aktor nagrywa osobno. Mhm.
1: No właśnie.
0: I oni się nie spotykają razem, tak jak kiedyś było przy mikrofonie i nie mogą być wzajemnie dla siebie inspiracją. No więc to jest już zadanie reżysera, żeby to wszystko było na tym samym poziomie, żeby, jak my to mówimy, właśnie, żeby postaci gadały. Mhm. Żeby to było na tym samym poziomie emocjonalnym, żeby, no żeby się te postaci nie minęły. No i tyle, no. Jak wszystko jest w porządku, to reżyser siedzi cichutko, się w ogóle nie odzywa. I tak jest w ogóle, i to jest najlepszy reżyser. No ale jeżeli nie osiągamy zamierzonego efektu, a wiemy, do czego aspirujemy, no to trzeba teraz spróbować znaleźć drogę wspólnie, żeby to osiągnąć.
1: I wtedy reżyser musi się już odezwać.
0: No tak, tak, tak, tak. No. I wcale nie jest łatwo takiemu reżyserowi, aktorowi, bo, no bo on gdzieś tam z tyłu głowy ma ten efekt, do którego chciałby, żebyśmy zmierzali, do którego aspirujemy. No i tu już znowu pojawia się tak zwana szkoła i sztuka kompromisu. I też trzeba podjąć decyzję. Zdobędziemy ten szczyt, o którym nam chodziło, czy wystarczy nam podejście tam do tej wysokości i też będzie dobrze.
1: Okej. Okay.
0: No i już, no i to jest całe zadanie reżysera.
1: Tak sobie myślę, że dubbing w takim razie to takie trochę aktorstwo jednego aktora tak naprawdę, skoro jakby w pewnym sensie no, każdy gra osobno, nikt z nikim nie wchodzi w taką prawdziwą interakcję w czasie...
0: aktorstwo wielkiej wyobraźni. Aha. I żebyśmy sobie uświadomili po pierwsze, w czym bierze udział nasza postać i ją tam odpowiednio umiejscowili w tej całej układance i w tej konkretnej zadanej sytuacji. No i świadomość tych wszystkich składowych elementów, które się połączą w jeden, czym to będzie skutkowało, czym to wystrzeli, no to to nam buduje tę przynależność do jakiejś tam zbiorowości. Mhm. Bo tam nikt na solówce nie występuje, to znaczy na solówce w momencie, kiedy to się technicznie odbywa, kiedy aktor nagrywa, ale on z tyłu głowy ma, że tu idzie z nim do boju cała armia. Że on ma po drugiej stronie jakiegoś interlokutora, kogoś, kogo, nie wiem, kocha, nie lubi, chce go zjednać, chce go bliżej poznać i tak dalej. No, normalne, czyste sytuacje z życia wzięte. Mhm. Ale no, pewnie no, są monologi, no ale coś też za tym stoi, jakieś wspólne doświadczenie. Jakaś wspólna batalia, porażka, sukces, whatever. Więc to ten i ból istnienia, czy radość istnienia, też w tym monologu, mimo że jesteśmy tacy samotni, to też tam musi być. No. Tak naprawdę to jest taka normalna robota aktorska, która się odbywa w ramach pewnych reguł, i pewnej takiej ciasnoty gorsetu, w który się trzeba wbić. To nie ja wymyśliłem ten gorsecik. Ja to powtarzam po wybitnej aktorce, ale może nie będę jej imienia wymieniał, bo nie wiem, czy chciałaby, żebym ją tutaj przywoływał. W każdym razie, tak, taki przykład tego gorsetu. To jest dobry przykład, bo nie każdy lubi, jak jest mu tak trochę ciasno. Mm-hmm. Ale to, że jest trochę ciasno, to nie znaczy, że ma być niewiarygodnie i że możemy się teraz tym zasłaniać i mówić, no nie, no ale ja miałem tak trudną sytuację, bo to... Nie, no skoro się tego podejmujesz, to co mnie to obchodzi, że to jest dubbing, że już masz jakby narzucone pewne rzeczy i... No, tak, no bo tak to się odbywa.
1: Taka robota.
0: Ale masz być prawdziwy, no. Mhm. Jak jesteśmy nieprawdziwi.

0: dziwi, to nie jesteśmy twórczy, tylko odtwórczy.
1: To prawda.
0: A to wtedy przestaje nas obchodzić od widzów. No i tyle.
1: Ale jednak, czy aktor ma trochę, czy pan ma większą satysfakcję, gdy jednak na scenie, występuje pan na scenie, w teatrze i gdy widzi pan publiczność, która jest tam na żywo i reaguje od razu po tym, co się dzieje?
0: No więc, no taka jest specyfika pracy w teatrze. Mhm. I to ja bym oczywiście nigdy nie chciał z tego miejsca zrezygnować. Uczęszczam jako aktor w to miejsce zawsze z radością i przyjemnością. Ale to nie jest coś, co chciałbym robić tylko i wyłącznie. Mhm. Więc, jak już mówiłem, no cenię sobie to, że mogę ten zawód uprawiać na wielu polach. Ale oczywiście, no, teatr znowu ma swoje prawa, reguły, schematy, za które tak bardzo kochamy tę robotę. Mhm. I super jest mieć od razu zwrotną, tak? Przystępujemy do egzaminu i od razu są oceny. Ale na niektóre trzeba poczekać i to dość długo. I teraz muszę pani powiedzieć, że przez te lata, jak mi ktoś tam policzył 30 lat, tak, uprawiania dubbingu, no trochę się naczekałem. Ale powiem szczerze, że warto było, bo jakaś taka jest teraz tendencja w świecie i są ludzie jakby, nie wiem, po jednej szkole, mimo że tak różni z różnych środowisk, którzy mówią mi jedno zdanie: dziękuję panu za dzieciństwo.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nagrodą jest to zdanie, dziękuję panu za dzieciństwo, czyli bomby w celu, czyli coś się odbyło bez mojej kompletnie świadomości. Mm-hmm. Ja po prostu idę do roboty, rzucam na szale wszystko, co tam mam i staram się jak najlepiej tę robotę wykonać. Dostaję za to pieniądze i wszystko się zgadza. Ja uczciwie do tego podchodzę, dostaję bardziej lub mniej uczciwe za to wynagrodzenie. Jest mi dobrze, ale jak bardzo mi jest dobrze, kiedy nagle przychodzi do mnie taka zwrotna po wielu, wielu latach i to jest wow. Mm-hmm. I to jest coś nieprawdopodobnego. I wypowiadane w bardzo małej odległości, kiedy gdzieś na kogoś wpadnę, kto ma potrzebę wypowiedzenia tego, jakiś z dużego dystansu, bo gdzieś ktoś z odległości zobaczy i krzyczy: panie Jarku, panie... No to jest niesamowite, tak? Jest takie piękne, taka najpiękniejsza zwrotna, jaką można sobie wymarzyć. No.
2: Ale też chyba, jeśli chodzi o zwrotną, to tak zakładam, że sporo zwrotnych, bardzo pozytywnych miał pan po postaci posterunkowego w rodzinie zastępczej.
1: No tak, tak, to prawda. Czasem mnie to dziwiło, ale...
2: Dlaczego?
1: No, w wypadku funkcjonariuszy policji, którzy nie znielubili mnie za to krzywe zwierciadło, w jakim się pojawiła ta postać,

0: efekcie no, świat policji. No ale trzeba mieć też dystans i świadomość, no, że to jest wszystko z przymrużeniem oka i to jest taki wątek komediowy w serialu rodzinnym, familijnym. No więc tak, tu nawet miałem sympatię po stronie tej mundurowej.
1: Czy to oznacza, dopytam, że udało się uniknąć mandatu za coś?
0: Znaczy, bo tak to jak brzmi. Zasługiwałem na to, byłem pouczany i z pokorą przyjmowałem te pouczenia.
1: Okej.
0: No bo na nie w pełni zasłużyłem, skoro już dochodziło do interwencji. Ale nie, to nie zawsze tak jest. No, Boże, trzeba płacić swoje rachunki i ponosić konsekwencje swojej niejednokrotnie głupoty. Ale mówimy o sympatii, więc tak, ta również była. Ta przygoda z posterunkowym była dla mnie ogromnie cenna. No, nie tylko dlatego, że tak mnie ludzie polubili, ale to był dla mnie ogromny, przeciekawy poligon doświadczalny, taki aktorski. To było wspaniałe doświadczenie. Pracy przed kamerą, z wybitnymi aktorami, z wybitnym scenariuszem. No, czegóż może chcieć więcej młody, upierzający się dopiero aktor.
1: Gdy pan właśnie wtedy dołączał do tego projektu, to no mówi pan o tym, że scenariusz był świetny, obsada aktorska była świetna, ale pan miał świadomość, że to w ogóle aż tak się wpisze w taki odbiór społeczny?
0: Nie, nikt
1: tak pozytywnie
0: nie miał takiej
1: na
0: świadomości.
1: Tyle lat?
0: No nie, no to jak zwykle przy nowym otwarciu, nowym projekcie jest cała masa znaków zapytania. I wiadomo było, że trzonem będzie rodzina Kwiatkowskich, wokół której będą jakieś krążyć satelity. No i jednym z nich był posterunkowy. Ale nie wiadomo było, w jakim rozmiarze, czy on się przyjmie, czy nie, czy to będzie tylko jakaś tam jednorazowa sytuacja, za którą potem podziękujemy. Ale po trzech pierwszych pilotażowych odcinkach główny scenarzysta dostał od produkcji informację pisać dla posterunkowego.
1: Okej. Okay.
0: No więc znowu kolejny jakiś zdany egzamin, no i fajnie. Będę chodził do roboty, no.
1: Obronił pan wtedy postać posterunkowego.
0: No tak, jakoś tak się udało, no ale sam w tym nie byłem, tak? Więc to też jest kwestia proporcji, wyważenia, znalezienia się, podpatrzenia, brania z innych, no taki, te puzelki muszą do siebie pasować, nie? Więc takie pójście na jakby po swoje to też nie jest rozwiązanie, bo to może być, wie pani, klasyczne wylanie dziecka z kąpielą. No ale tu wszystko się ładnie wyważyło, zsynchronizowało, dopasowało, jak widać, no i trwało ponad 10 lat.
1: Tak się zastanawiam, ponieważ potem też pan czasami grał policjantów. Czy te propozycje przychodziły w związku z postacią posterunkowego, jak pan myśli?
0: Nie, myślę, że nie, bo to, no, owszem, grałem wielu, wielu mundurowych, nie tylko policjantów, ale policjantów również wielu. No taką mamy pracę, no. Pewien schemat się powtarza, powiela, ale za każdym razem wchodzimy do innej rzeki, no to za każdym razem to jest inne rozdanie. I moją, przede wszystkim moją ambicją było jakby odróżnianie jednej postaci policjanta od kolejnej. No i są na to różne sposoby, metody, no począwszy od elementów zewnętrznych, jak i elementów psychicznych. No, tak jak się buduje postać. Bez względu na to, jakie ta postać reprezentuje środowisko. No. To musi być prawdziwe, to musi być adekwatne, to musi pasować do całości, no, to musi sprostać potrzebom i wymaganiom pomysłu, scenariusza, całej produkcji. No.
1: Abstrahując od jakby potem upodobań publiczności, czy pan myśli o jakichś swoich postaciach z większą sympatią niż o innych? Ma pan jakieś ulubione swoje role?
0: No pewnie, że tak. No to są momenty, kiedy się po prostu zamyka oczy i szybko się przez to przechodzi, żeby jak najszybciej mieć to za sobą i najlepiej zapomnieć. A punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia. Mhm. Więc bardzo często trzeba po prostu połknąć nie swoją żabę, ale no po to, żeby, no żeby w ogóle być, żeby egzystować, żeby funkcjonować.
1: To jeszcze nie koniec naszego dzisiejszego spotkania z Jarosławem Boberkiem. Wracamy do naszej rozmowy za kilka chwil. Przypominam, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Są czasem takie propozycje nie do odrzucenia, z którymi nam naprawdę nie jest po drodze, ale trzeba swoje ambicje schować tam głęboko do szufladki i się rozpędzić, przez to przejść. Wow. Mamy to i już, ale no, ulubione są jak najbardziej. No. Posterunkowy między innymi należy do tych postaci, do tych ról. Jak już mówiłem, to był wspaniały dla mnie poligon doświadczeń. Mhm. W postaci posterunkowego, którego trzeba było wymyślić i potem konsekwentnie prowadzić, no i przede wszystkim rozwijać, to mieściło się wiele, wiele innych postaci, bo on był tak szurnięty, że on się co chwilę wcielał jeszcze w kogoś i w kogoś i w kogoś i tam dzięki scenarzystom postrunkowy był i skinheadem, i wróżką, i sprzedawcą, i włoskim karabinieri i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze, żeby bardziej wystrzelić w kosmos, to wymyśliliśmy, mieliśmy taki pomysł z Tomkiem Detkiem, żeby akcja się działa w sferze snów. Mhm. I że nasi bohaterzy śnią, a tam już można zapakować wszystko. Więc to było kolejne wyzwanie. To super. Więc tak, ja o tej postaci myślę bardzo, bardzo dobrze i bardzo ciepło. Mhm. Bardzo lubię Świtalskiego z Watachy. No, znalazłoby się parę takich postaci. Julian taką postacią jest. Elling ze sztuki o tym tytule. Zagrałem tego tytułowego Ellinga u boku Tomka Karolaka i Tomasza Kota i Moniki Pikuły i Oli Popławskiej. To super też była przygoda i super wyzwanie. Sztuka powstawała na bazie naszych improwizacji, które trwały ponad 2 miesiące, mhm, zanim powstał ostateczny scenariusz. Więc to też była taka nietypowa praca, nowy sposób podejścia do tej aktorskiej roboty. A potem koszmarem było nauczenie się wszystkich kwestii, które wzięły się w sztuce właśnie z naszych improwizacji. I powtórzenie tej składni, tej konstrukcji, żeby widz miał wrażenie, że my dalej improwizujemy. Mhm. To był koszmar. Tam te wszystkie powtórzenia, wszystkie zająknięcia, potknięcia, które już były założone w scenariuszu. To wszystko trzeba było odtworzyć. No. Więc to też wspaniałe doświadczenie i taka rola, którą ogromnie ciepło wspominam. Wszystkie role, które były u boku wybitnych aktorów, na których mogłem patrzeć i mogłem ich doświadczać i mogłem się nimi zachwycać. I mogłem próbować zrozumieć, bo to nie zawsze się udało, skąd u niego to albo tamto i jak on do tego doszedł. Jak fenomenalnie wymyślił coś i jacie, to genialne. No i to ja sobie brałem potem, tak, w swój warsztat sposób poszukiwania, budowania roli. W taki nieoczywisty, bo naprawdę miałem przyjemność spotkać największych aktorów, którzy niestety nas już opuścili. Niektórzy jeszcze są i niech Bozia da im jak najdłuższe z nami przebywanie. Więc te chwile, te role, to co by tam z tacą i kieliszkami wchodził, To jest też wspaniałe doświadczenie móc spotkać w pracy takich wybitnych aktorów.
2: Powiedział pan taką rzecz, że czasem grał pan coś, o czym, że tak ujmę, chciał pan zapomnieć już za chwilę. A czy jeszcze ma pan jakieś takie marzenia aktorskie, że chciałby pan kogoś konkretnego na przykład jeszcze zagrać?
1: No właśnie, jestem bardzo często o to pytany, bo gdzieś tam się pojawia w głowach widzów taki schemat, że aktor pewnie taki jeszcze nie do końca zaspokojony ma jakieś tam swoje marzenia, że tu na pewnym etapie rozwoju kariery zagrałby Hamleta, potem by zagrał Macbetha, a potem w końcu Króla Lira.
2: Okej.
1: Ja nie mam takich marzeń. Dla mnie ważne jest to, co tu i teraz. i ogólne marzenie jest jakieś takie, które mi towarzyszy, że chciałbym zagrać jakąś taką porządną, mięsistą rolę w filmie. Mhm. Taką, gdzie trzeba by się zmierzyć z dużym wyzwaniem. Ale ja tego nie potrafię nazwać. Nie potrafię powiedzieć, że to jest taki wysoki, przystojny blondyn w prochowcu, który idzie ulicą zamyślony i tak go pierwszy raz widzimy, a potem okazuje się on Batmanem albo Iron Manem. Nie, no nie mam takich marzeń. Ale no wszystko coś, co by było otwarciem kolejnych nieotwartych drzwi, coś, co by było wyzwaniem, coś, co by pobudziło mnie do kolejnej jakiejś aktywności. No to tak, no takie ogólne marzenie to ja mam przed kamerą.
2: Ale gdy ma się tak wielkie, naprawdę doświadczenie aktorskie, to jeszcze coś może być wyzwaniem?
1: Wszystko, każdy dzień.
2: Okej, okay, to tutaj mam wrażenie, że to jednak taka była odpowiedź ugładzająca.
1: Nie, nie, bo tak jest naprawdę. Nie ma co tego jakoś tam specjalnie, myślę, pompować, bo no, mi się cały czas pali, tak? Nie powiem gdzie, ale jak przestanie mi się palić, jak się już wypalę, no to trzeba będzie zmienić te zabawki i bawić się innymi klockami, ale nie wyobrażam sobie, póki co by do tego doszło, kiedykolwiek. Mhm. Nie wiem, co musiałoby się stać, by doszło do jakiegoś takiego, jakiejś takiej przełomowej zmiany. Więc no, każdy dzień jest wyzwaniem. Dzisiaj robię to, dzisiaj robię tamto. Jadę do studia, nagrywam coś tam, jest kolejna kampania reklamowa. To nie znaczy, że jakoś tak tym obłędnie żyję. Nie, tu się korzysta z, jak pani mówiła, z wieloletniego doświadczenia. No i się po prostu chodzi do pracy. Są takie punkty, takie kamienie milowe, takie momenty, kiedy no, wypada się zatrzymać i głębiej pomyśleć, wejść głębiej w strukturę propozycji. Mhm. No i takie doświadczenia również za chwilę przede mną, więc no dzieje się i niech się dzieje. No.
2: No to w takim razie życzę, żeby się działo jeszcze więcej, albo żeby się działo według potrzeb.
1: O właśnie, bo tak, bo od nadmiaru niejednemu głowę urwało, więc tak, niech to ma ręce i nogi i sensownym będzie.
2: Jarosław Boberek dziś był moim i państwa gościem, Waleisław, Radia Pogoda.
1: Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Została ostatnia reklama.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.

7:04 jakaś podyta, 8:09 ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę otrzę.

czekali, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, być

Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.

już taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Radio Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
2: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch?
2: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
2: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obłął zaś po pieście łasą na pieściotlet.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na...

0: zasycząc totu, syknął dusię ofiardwu. Totu, totu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Dla przyjaciół pan de Villefort był potężnym protektorem, dla nieprzyjaciół przeciwnikiem cichym, ale zapamiętałym. Dla obojętnych żywym posągiem wyobrażającym prawo. W obejściu wyniosły, oblicze niewzruszone, spojrzenie nieruchome i bez blasku, choć mogło być też bezczelne, przenikliwe i badawcze. Taki był człowiek, któremu cztery rewolucje zbudowały i utwierdziły piedestał. Pan de Villefort miał reputację człowieka najdyskretniejszego i najmniej banalnego we Francji. Co rok wydawał bal, na którym sam gościł przez kwadrans, to znaczy o 3 kwadranse mniej niż król w czasie swoich balów. Nikt nigdy nie widział go w teatrze, na koncertach, ani w żadnym publicznym miejscu. Czasem i to bardzo rzadko grał w Vista, a wówczas starannie dobierano mu stosownych partnerów. Jakiegoś ambasadora, arcybiskupa, księcia, prezesa, ewentualnie jakąś sędziwą księżnę na dożywociu. Ów to człowiek zajechał właśnie przed dom hrabiego de Monte Cristo. Służący zameldował pana de Villeforta w chwili, gdy hrabia, nachylony nad wielkim stołem, oglądał na mapie szlak wiodący z Sankt Petersburga do Chin. Prokurator wszedł krokiem poważnym i sztywnym, jakim wchodził na salę sądową. Był to ten sam człowiek, albo raczej dalszy ciąg tego człowieka, którego poznaliśmy niegdyś jako zastępcę prokuratora królewskiego w Marsylii. Natura, konsekwentnie trzymająca się swych zasad, nie naniosła żadnych istotnych poprawek w jego wyglądzie. Z człowieka szczupłego zrobił się chudy. Cera, dawniej blada, pożółkła, oczy, niegdyś głęboko osadzone, zapadły się jeszcze bardziej. Okulary w złotej oprawie, idealnie dopasowane do oczodołów, zdawały się tworzyć jedną całość z twarzą. Poza białym halsztukiem ubrany był cały na czarno. Ten pogrzebowy kolor złamany był tylko czerwoną wstążeczką przeciągniętą przez butonierkę, niby smuszką krwi namalowaną pędzlem. Chociaż Monte Cristo zawsze panował nad sobą znakomicie, oddając sądownikowi ukłon, obserwował go z wyraźną ciekawością. Villefort, nieufny z natury, był niedowiarkiem, jeśli szło o cuda w towarzystwie, i był bardziej skłonny widzieć w tym szlachetnym cudzoziemcu, jak już nazywano powszechnie pana de Monte Cristo, jakiegoś szarlatana, który chciał rozwinąć skrzydła na nowym terenie, lub zbiegłego przestępcę, aniżeli księcia stolicy apostolskiej lub sułtana z 1001 nocy. Panie, rzekł Villefort owym szczekliwym tonem, jakiego używają prawnicy w swoich oratorskich popisach i czy nie chcą, czy nie mogą, nie wyzbywają się go w zwyczajnej rozmowie, ogromna przysługa, jaką pan wyświadczył wczoraj mojej żonie i synowi, sprawiła, że jest mym obowiązkiem złożenie panu podziękowań. Przychodzę więc wypełnić ten obowiązek i wyrazić panu najszczerszą wdzięczność. W ciągu tej przemowy surowy wzrok prokuratora nie stracił nic ze swojej zwykłej arogancji. Powyższe słowa wypowiedział tonem prokuratora generalnego, stojąc tak sztywno, jakby połknął kij. Z powodu tej właśnie jego postawy pochlebcy zwykli go nazywać żywym pomnikiem prawa. Panie, odrzekł lodowato hrabia, poczytuję się za szczęśliwego, że mógł ocalić dziecko matce, bo jakoby uczucie macierzyńskie jest najświętsze ze wszystkich. Szczęście zatem, które mnie spotkało, uwalnia od wypełnienia obowiązku, choć stanowi on dla mnie wielki zaszczyt. Wiem bowiem, że pan de Villefort niechętnie udziela takiej łaski. Zresztą faworten, tak cenny, jest dla mnie wart mniej niż moje wewnętrzne zadowolenie. Na tak niespodziewaną replikę Villefort zdumiał się i zadrżał jak żołnierz, gdy przeszywa go kula, mimo okrywającej go zbroi. Skrzywił wzgardliwie usta, co wskazywało, że nie uważa hrabiego Monte Cristo za szlachcica dobrze wychowanego. Rozejrzał się naokoło, by znaleźć jakiś wątek, który wznowiłby przerwaną rozmowę. Zdawało się bowiem, że nawiązać ją będzie bardzo trudno. Zauważył mapę, którą Monte Cristo przeglądał przed chwilą, i odezwał się. Interesuje się pan geografią? To wspaniały przedmiot do studiów, szczególnie dla pana, który, jak powiadają, zwiedził już tyle krajów, ile jest w tym atlasie. Tak, chciałbym Chciałem przeprowadzić studia nad rodzajem ludzkim, branym jako całość. Studia takie, jakie pan przeprowadza codziennie na jednostkach. Słowem, to badania fizjologiczne. Doszedłem do wniosku, że łatwiej mi będzie zbadać poszczególne części, znając już całość, niż na odwrót. To zresztą zasada algebraiczna. Od rzeczy wiadomych przechodzimy do niewiadomych, a nie od niewiadomych do wiadomych. Ale proszę, niechże pan spocznie. Monte Cristo wskazał prokuratorowi fotel, który ten musiał sam sobie przysunąć, gdy hrabia usiadł po prostu na tym, na którym klęczał przy mapie, gdy wszedł prokurator. Tym sposobem hrabia był zwrócony do gościa profilem, plecami do okna, łokciem zaś oparty o mapę, która była obecnie tematem rozmowy, a dyskusja ta miała potoczyć się podobnie jak u Morkerfa i Donglara. Jak widzę, filozofujesz pan, podjął Wilford po chwili milczenia, zebrawszy przez ten czas zapas sił jak atleta, gdy spotyka niebezpiecznego adwersarza. No, drogi panie, gdybym jak pan naprawdę nie miał nic do roboty, daję słowo, że poszukałbym sobie weselszych zajęć. Prawda, rzekł Monte Cristo, człowiek jest brzydkim robakiem, gdy popatrzeć nań przez mikroskop. Ale pan zdaje się mówił, że nie mam nic do roboty. No to zastanówmy się, czy przypadkiem panu zdaje się, że ma pan coś do roboty, albo mówmy jaśniej, czy sądzi pan, że to, co pan robisz, jest warte tego, by to w ogóle wspominać? Pod tym drugim ciosem zdziwienie Wilforta wzrosło w dwójnasób. Dziwny był to jego adwersarz. Już dawno prokurator nie słyszał równie wymownego paradoksu, a mówiąc ściśle, zdarzyło mu się to pierwszy raz. Rozważył tedy starannie odpowiedź. Jesteś pan cudzoziemcem i, jak sam mówisz, podobno spędziłeś znaczną część życia w krajach wschodu. Nie wiesz przeto, że sprawiedliwość, wykonywana w tych krajach błyskawicznie, u nas działa ostrożnie i powoli. Oczywiście, mój panie, oczywiście, to starożytne pede claudo. Wiem o tym wszystkim dobrze, ponieważ zajmowałem się przede wszystkim sprawiedliwością różnych krajów. Procedurę karną u wszystkich narodów porównywałem ze sprawiedliwością naturalną i muszę wyznać panu, że prawo ludów pierwotnych, to jest prawo odwetu, uważam za najbliższe sercu Boga. Gdyby to prawo zostało przyjęte, nasze kodeksy bardzo by się uprościły, a wtedy urzędnicy nie mieliby nic do roboty, jak pan przed chwilą powiedziałeś. Być może kiedyś do tego dojdzie. Wie pan przecież, że ludzkie pomysły zmierzają od skomplikowanych do uproszczonych. Prostota jest zawsze doskonałością. A tymczasem nasze kodeksy składają się z paragrafów o sprzecznej treści, wywodzących się ze zwyczajów galijskich, praw rzymskich, obyczajów franków i zgodzi się pan, że wiedzy o nich nie można nabyć bez mozolnej pracy. Trzeba długotrwałych studiów i znakomitej pamięci, aby tej wiedzy nie zapomnieć. Zgadzam się z panem, ale wszystko to, co pan wiesz o kodeksie francuskim, ja wiem także, ale nie tylko. Znam w takiej samej mierze kodeksy innych narodów. Prawa angielskie, tureckie, japońskie, indyjskie znam równie dobrze jak francuskie. Słusznie więc powiedziałem, że w porównaniu do tego, wie pan przecież, że wszystko jest względne, co zrobiłem, pan ma niewiele do zrobienia, a w porównaniu do tego, czego się nauczył, pan jeszcze masz wiele do zrobienia. Ale w jakimże celu pan się uczyłeś tego wszystkiego? Zapytał zdziwiony Wilford. Monte Cristo uśmiechnął się. Dobrze, odparł. Widzę, że pomimo reputacji człowieka wielkich zdolności, spoglądasz pan na wszystko z materialnego i bardzo pospolitego punktu widzenia, jak ogół ludzi. Zaczynasz od człowieka i kończysz na człowieku. To znaczy, że ograniczasz się pan do najciaśniejszego punktu widzenia, na jaki stać rozum ludzki. Wytłumacz się pan jaśniej, rzekł Wilford, coraz bardziej zdziwiony. Nie rozumiem pana zbyt dobrze. Powiadam, że patrząc na organizm społeczeństw, widzisz pan tylko kółeczka całej machiny, ale nie dostrzegasz wspaniałego robotnika, który nimi porusza. To jest, uznajesz tylko urzędników, których nominacje podpisali ministrowie lub król, a ludzi, których Bóg postawił wyżej od urzędników, ministrów i królów, poruczając im posłannictwo, a nie stanowisko do zapełnienia, ci ludzie umykają pańskiemu krótkiemu wzrokowi. To właściwość ludzkiej słabości, niedoskonałej i kalekiej. Tobiasz wziął anioła, co mu miał przywrócić wzrok, za zwykłego młodzieńca. Narody uważały Attilę, co przyszedłby je zniszczyć, za zdobywcę, jak wielu. Obaj musieli objawić swoją niebiańską misję. Jeden musiał wyrzec: jestem aniołem Bożym, a drugi: jestem biczem Bożym. Tylko dzięki temu poznano, że są wysłannikami Bożymi.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Popadając w coraz większe zdziwienie i sądząc, że rozmawia z szaleńcem lub nawiedzonym, rzekł Wilford: a więc uważasz się pan za jedną z owych nadzwyczajnych istot, o których tylko co wspominałeś? Czemuż by nie? Rzekł zimno Monte Cristo. Przepraszam, odpowiedział osłupiały Wilford, ale przychodząc tutaj nie wiedziałem, że spotkam człowieka, którego wiedza i umysł przewyższają tak dalece wiedzę i umysł większości ludzi. Nieczęsto się to zdarza u nas, biedaków zepsutych cywilizacją, aby arystokraci, posiadający do tego, jak powiadają, ogromną fortunę, tracili czas na rozważania o społeczeństwie i na marzenia filozoficzne, które służą raczej do tego, aby pocieszać tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez los. Proszę pana, czyżby osiągnął pan swoją znakomitą pozycję, nie spotkawszy i nie zgodziwszy się na żadne wyjątki? Czyż nie ćwiczysz nigdy spojrzenia, abyś mógł w mgnieniu oka odgadnąć, jaki człowiek przed panem stoi? Przecież pański wzrok musi być przenikliwy i niezawodny. Wszak urzędnik powinien być nie tylko jak najlepszym wykonawcą prawa, najprzebieglejszym interpretatorem rozmaitych wykrętów prawa, ale także i stalową sądą, która może wypróbować serce kamieniem probierczym, który wypróbowuje złoto, z którego zrobiona jest dusza, z mniejszą lub większą domieszką. Czyż nie? Mój panie, rzekł Wilford, na honor czuję się zakłopotany tym, co mówisz. Nigdy jeszcze nie słyszałem, aby ktoś mówił tak jak pan. To dlatego, że jest pan stale zamknięty w kręgu ogólnych warunków i nigdy się pan nie ośmielił wzbić jednym zamachem w wyższe sfery, które Bóg zaludnił niewidzialnymi wyjątkowymi istotami. Przypuszczasz pan tedy, że te sfery istnieją, że owe wyjątkowe i niewidzialne istoty są między nami? Dlaczego nie? Czyż widzi pan powietrze, którym oddychasz, a bez którego nie mógłbyś żyć? Nie widzimy więc tych istot, o których pan mówisz? Ależ tak, widzisz je pan wtedy, gdy Bóg pozwoli, aby się zmaterializowały. Wtedy dotyka ich pan, ociera się pan o nie, mówi do nich, a one panu odpowiadają. Cóż, rzekł Wilford z uśmiechem, wyznam, że wolałbym, aby mnie uprzedzono, gdyby któraś z takich istot miała ze mną się spotkać. Ależ stało się już, jak pan sobie życzy. Właśnie przed chwilą został pan uprzedzony i teraz jeszcze raz pana uprzedzam. A więc to pan? Tak, jestem jedną z owych wyjątkowych istot i jestem przekonany, że żaden człowiek aż do dziś nie znalazł się w podobnej sytuacji. Królestwa władców są ograniczone, czy to górami, czy rzekami, czy odmiennymi obyczajami i językami. Moje królestwo jest tak wielkie jak świat. Nie jestem ani Włochem, ani Francuzem, ani mieszkańcem Indii, ani Amerykaninem, ani Hiszpanem. Jestem kosmopolitą. Żaden kraj nie może powiedzieć, że wydał mnie na świat. I tylko Bóg sam wie, w jakiej stronie świata umrę. Przyjmuję wszystkie obyczaje, mówię wszystkimi językami. Pan uważa mnie za Francuza, bo mówię po francusku z taką płynnością i czystością jak pan, czyż nie? Ali, mój Nubijczyk, uważa mnie za Araba. Bertuccio, mój intendent, za Rzymianina. Hajde, moja niewolnica, za Greka. Rozumiesz pan tedy, że jeśli nie należę do żadnego kraju, nie potrzebuję opieki żadnego rządu, nie uznaję w żadnym człowieku brata. Nie paraliżuje mnie, ani nie powstrzymuje żaden ze skrupułów i przeszkód, które powstrzymują silnych, a słabych paraliżują. Znam tylko dwóch przeciwników. Przeciwników, nie zwycięzców, bowiem ujarzmiam ich wytrwałością. To czas i przestrzeń. Trzeci, najstraszliwszy, to moja nietrwałość jako człowieka śmiertelnego. Ona jedna może wstrzymać mnie na drodze do celu. Całą resztę obliczyłem. Przewidziałem wszystko to, co ludzie nazywają wypadkiem losu. Ruinę, nagłą odmianę, możliwości. Nawet jeśli któraś z nich mnie dosięgnie, żadna nie będzie w stanie mnie obalić. Póki żyję, będę tym, czym jestem. Oto dlaczego mówię panu takie rzeczy, jakich nigdy nie słyszałeś, nawet z ust królewskich. bo królowie pana potrzebują, a inni drżą przed panem. Któż nie mówi sobie czasem w równie śmiesznym społeczeństwie jak nasze, kto wie, czy nie stanę kiedyś przed prokuratorem królewskim? Ale przecież pan sam możesz tak do siebie powiedzieć, wszak z chwilą przybycia do Francji podlegasz prawom francuskim. Wiem, mój panie, ale gdy mam się udać do jakiegoś kraju, najpierw staram się za pomocą własnych metod poznać dobrze ludzi, których mógłbym się lękać lub których mógłbym potrzebować. Udaje mi się poznać ich tak dobrze, jak oni sami się znają, a może nawet lepiej. Dzięki temu jakikolwiek na przykład prokurator królewski, z którym miałbym do czynienia, byłby w większych kłopotach niż ja. To by znaczyło, podjął wahając się Wilford, że natura człowieka jest słaba i że według pana każdy popełnił jakiś błąd. Błąd albo zbrodnie, odpowiedział niedbale Monte Cristo. I że tylko pan jeden pomiędzy ludźmi, których nie uznajesz za braci, dokończył Wilford lekko zmienionym głosem, jesteś doskonały. Nie, niedoskonały, po prostu nieprzenikniony. Ale dajmy temu spokój. Jeżeli ta rozmowa nie podoba się panu, ani mnie nie grożą pańskie sądy, ani panu mój podwójny wzrok. Ależ nie, nie, mój panie, zawołał żywo Wilford, lękając się zapewne, by go nie posądzono, że ustępuje z pola. Poprzez swoje błyskotliwe i wysublimowane rozważania wyniósł mnie pan na poziom wyższy od zwyczajnych. My przecież już nie rozmawiamy, ale dysputujemy. Wie pan, ile okrutnych prawd mówią sobie teologowie wykładający na Sorbonie albo filozofowie w swoich dysputach, a więc przypuśćmy, że rozmawiamy właśnie o teologii społecznej i filozofii teologicznej, a powiem panu taką oto przykrą prawdę. Bracie mój, duma cię zaślepia, wznosisz się nad wszystkich, ale nad tobą jest jeszcze Bóg. Tak, nad wszystkimi, mój panie. Powtórzył Monte Cristo z taką mocą, że Wilford mimo woli zadrżał. Dumny jestem wobec ludzi, bo to są węże gotowe rzucić się na tego, kto je przerasta, a jednocześnie nie depcze. Ale dumę moją składam przed Bogiem. On mnie wyciągnął z nicości, abym się stał tym, czym jestem. A więc podziwiam pana hrabio, rzekł Wilford, używając po raz pierwszy w tej dziwnej rozmowie tytułu arystokratycznego, który dotąd stale pomijał, zwracając się do cudzoziemca per pan. O tak, jeśli jest pan istotnie silny, wybitny, święty lub nieprzenikniony, masz pan prawo być pysznym, to przywilej władzy, ale przecież musi mieć pan poza tym jakieś ambicje. Mam jedną. Jaką? I mnie także, jak to się zdarza,

0: Ale szatan pochylił głowę i westchnął: mylisz się, rzekł. Opatrzność istnieje, tylko jej nie widzisz, bo to córka Boża. I tak jak ojciec jest niewidzialna. Nie widziałeś nic, co byłoby do niej podobne, bo działa, wprawiając w ruch tajemne trybiki i porusza się po nieznanych ścieżkach. Jedno tylko mogę dla ciebie zrobić. Możesz zostać jednym z wysłanników opatrzności. Dobiliśmy targu. Być może zgubię przez to duszę, ale nieważne, dodał Monte Cristo. Gdybym mógł jeszcze raz dobić takiego targu, zrobiłbym to.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wilford spojrzał na Monte Cristo z najwyższym zdziwieniem. Panie hrabio, czy ma pan rodziców? Nie, jestem sam na świecie. Tym gorzej. Czemu? Bo mógłby pan w ten sposób być świadkiem widowiska, które złamałoby pańską dumę. Mówił pan, że lękasz się tylko śmierci. Nie mówiłem, że się lękam. Mówiłem, że tylko śmierć mogłaby mnie zatrzymać. A starość? Moja misja zakończy się, nim się zestarzeje. A szaleństwo? O mało kiedyś nie straciłem zmysłów, ale zna pan maksymę ne bis in idem. To maksyma z prawa karnego, a więc należy do pańskiego resortu. Mój panie, oprócz śmierci, podjął Wilford, oprócz starości lub szaleństwa, są jeszcze rzeczy, których należy się obawiać. Na przykład apopleksji. Spada jak grom, uderza i nie zabija, a przecież potem kończy się wszystko. To ciągle pan, a jednak nie pan. Pan, który miałeś w sobie jak Ariel coś z anioła. Zamieniasz się w bezwładną masę, podobną jak Kaliban zwierzęciu. Otóż ten stan, jak panu mówiłem, w mowie ludzkiej nazywa się po prostu apopleksją. Proszę, niech pan przyjdzie, jeśli pan tylko zechce, do mego domu i na dalszy ciąg tej rozmowy, gdy weźmie pana ochota spotkać przeciwnika, który cię pojmie, choć chętnie będzie panu zaprzeczał, a przedstawię panu mojego ojca, pana Noirtiera de Villeforta. To był jeden z najbardziej zapalonych jakobinów podczas rewolucji francuskiej, czyli inaczej mówiąc, najświetniejsza odwaga, jaka poświęciła się służbie najpotężniejszej organizacji. Może nie widział, jak pan, wszystkich królestw na ziemi, ale przyczynił się do obalenia jednego z najpotężniejszych. To wreszcie człowiek, który, jak pan, uważał się za wysłannika nie Boga, ale istoty najwyższej, nie opatrzności, ale nieubłaganego losu. No i co? Pękła mu w mózgu żyłka i unicestwiła to wszystko nie w jeden dzień, nie w godzinę, ale w sekundę. Jeszcze wczoraj pan Noirtier, dawny jakobin, były senator i karbonariusz, co szydził z gilotyny, kul i sztyletu. Pan Noirtier, traktujący rewolucję jak rozrywkę, a Francję jak szachownicę, na której ginęły pionki, wieże, laufry i królowa, byle tylko król dostał mata, ów niebezpieczny pan Noirtier na drugi dzień stał się tym biednym Noirtierem, sparaliżowanym starcem, zależnym od najsłabszej istoty w domu, wnuczki Valentine. Jest teraz niemym, zlodowaciałym trupem, co wegetuje, zresztą bez cierpień, po to tylko, aby dać czas swojemu ciału, aby uległo stopniowo, bez nagłych wstrząsów, do ostatecznego rozkładu. Niestety, rzekł Monte Cristo, takie widowisko nie jest obce ani mym oczom, ani myśli. Jestem po trosze lekarzem i jak i moi koledzy szukałem nieraz duszy w materii żyjącej lub martwej, ale dusza pozostała jak opatrzność niewidzialna dla mego oka, chociaż ją czułem sercem. Od Sokratesa, Seneki, świętego Augustyna i Gala ze 100 autorów dokonało wierszem lub prozą takiego porównania jak pan przed chwilą. Pojmuję jednak, że cierpienia ojca mogą znacząco wpłynąć na duszę syna. A zatem przyjdę do pana, skoro raczy mnie pan do tego zachęcać, aby ujrzeć ten straszliwy widok. Na pewno wywrze korzystny wpływ na moją pokorę. Niewątpliwie zasmuca to pańską rodzinę. Zasmucałoby, gdyby Bóg nie udzielił mi za to sowitej rekompensaty. Obok starca, co zstępuje, powłócząc nogami do grobu, dwoje dzieci wstępuje w życie. Valentin, moja córka z pierwszego małżeństwa z panną Renatą de Saint-Méran i Edward, któremu ocaliłeś pan życie. Jaki wyciąga pan wniosek z tej rekompensaty? Taki, że ojciec, oszołomiony namiętnościami, popełnił kilka takich grzechów, które uchodzą sprawiedliwości ludzkiej, ale podlegają sprawiedliwości Boga. I że Bóg, chcąc karać tylko grzesznika, uderza tylko w niego. Monte Cristo z uśmiechem na ustach w duszy wydał taki krzyk straszliwy, że Wilford umknąłby, gdyby tylko mógł go usłyszeć. Żegnam pana, rzekł prokurator, który już dawno się podniósł. Odchodzę, i unoszę ze sobą wobec pana głębokie uczucie szacunku, które mam nadzieję będzie dla pana przyjemnym, gdy poznasz mnie pan bliżej. Nie zaliczam się raczej do ludzi banalnych. Ponadto zdobył pan dozgonną przyjaźń mojej żony. Hrabia ukłonił się, ale odprowadził prokuratora tylko do drzwi gabinetu. Prokurator zszedł do powozu, poprzedzany przez dwóch lokajów, którzy na znak pana skwapliwie otwarli drzwiczki. Wkrótce Monte Cristo stracił powóz z oczu. Dosyć. Dosyć tego jadu, rzekł i odetchnął z trudem, bo czuł w piersi ogromny ciężar. Mam go pełne serce, poszukajmy antidotum. I uderzył raz w dzwonek. Idę do pani, rzekł do Alego. Za pół godziny ma być gotowy powóz. Przypominamy sobie, jacy to nowi, a raczej starzy znajomi hrabiego Monte Cristo zamieszkiwali przy ulicy Meslay. Maksymilian, Julia i Emanuel. Nadzieja na tak miłe odwiedziny, na tych kilka szczęśliwych chwil, jakie miał tam spędzić, na ten rajski promyk wślizgujący się do piekła, w którym się dobrowolnie zabłąkał, rozświetliła twarz hrabiego, gdy tylko stracił z oczu Wilforta. Tak czarodziejską pogodą, że Ali, który wbiegł na odgłos dzwonka, widząc radość promieniującą z twarzy hrabiego, odszedł na palcach, tłumiąc oddech, jak gdyby po to, by nie spłoszyć tych dobrych myśli, które, jak mu się zdawało, unosiły się w powietrzu wokół pana. Było południe. Hrabia zarezerwował sobie godzinę, którą chciał spędzić u Hajdę. Można by pomyśleć, że radość nie od razu mogła wstąpić do tej duszy dręczonej tak długo i że musiała gotować się do miłych wrażeń, tak jak inne muszą przygotowywać się do wzruszeń gwałtownych. Mówiliśmy już, że Greczynka mieszkała w apartamencie zupełnie oddzielonym od apartamentów hrabiego. Komnaty te urządzone były całkowicie na sposób wschodni. Parkiety wysłane puszystymi tureckimi dywanami, ściany powleczone brokatami, każdy pokój otaczała otomana. Hajde miała cztery służące, trzy francuski i Greczynkę. Francuski siedziały w pierwszym pokoju, gotowe nadbiec na każdy dźwięk złotego dzwoneczka i wysłuchać rozkazów greckiej niewolnicy, która znała na tyle francuski, by móc przekazywać wolę pani pokojówkom. Hrabia Monte Cristo polecił im, by traktowały Hajdę z wszelkimi względami należnymi królowej. Dziewczyna była w najodleglejszym pokoju, okrągłym buduarze, do którego światło przenikało tylko od góry, przez różowe szybki. Leżała na podłodze, na atłasowych niebieskich poduszkach haftowanych srebrem. Opierała się o brzeg otomany, ogarniając wdzięcznie prawą ręką głowę. Lewą ręką podnosiła do ust koralowy ustnik kończący rurkę nargil i wdychała spokojnie dym, który przefiltrowywał się przez wodę perfumowaną będźwinem. Jej poza, całkowicie naturalna u kobiety wschodu, u francuski uszłaby za przesadną kokieterię. Miała na sobie strój, taki jaki noszą kobiety w Epirze. Atłasowe białe szarawary, haftowane w różowe kwiaty, spod których wyglądały dwie drobne dziecięce stópki, które można by wziąć za marmur z Paros, gdyby nie igrały w małych sandałkach z zakręconymi do góry czubkami, wyszywanych złotem i perłami, kaftanik w biało-niebieskie paski z szerokimi rozciętymi rękawami, dziurkami od guzików obszytymi srebrem i guzikami z pereł. Gorsecik miał wycięcie w serduszko odsłaniające szyję i dekolt, a spinały go trzy diamentowe guziki. Dół gorsetu i górę szarawarów zakrywał szeroki kolorowy pas z długimi jedwabnymi frędzlami, obiekt pożądania wszystkich paryskich elegantek. Na główce nosiła złoty toczek, naszywany perłami, włożony lekko na bakier, we włosach tak czarnych, że zdawały się granatowe, żarzyła się purpurą wspaniała róża. Twarz jaśniała urodą doskonale grecką, ogromne czarne oczy o aksamitnym wejrzeniu, prosty nos, usta jak korale, zęby jak perły. Urokliwa postać dziewczyny promieniała młodością. W całym jej rozkwieconym blasku i woni. Mogła mieć 19, najwyżej 20 lat.
0: Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Radio Pogoda. Piosenki dla każdego.

Boguś wstań, ale z ciebie Boguś brak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś

więc kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona buchta.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król i nie taki z ciebie Casanova. Cóż, nie jesteś Filip Klej, Boguś wie i do żony swej, wróć do żony, chłopcze.

0: to promocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: Przed nami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szłastro na drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio, jesteś

Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: La, sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum

dla sympatyczny pan Krysi z Turnusu III. Ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio. Bucio.

zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

Jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, j

0: się w okoniku, a ja się postaram, się postaram, w okoniku, a ja się postaram, się postaram, w okoniku, a ja się postaram, się postaram, w okoniku, a ja się postaram, się postaram, w okoniku, a ja się postaram, się postaram.
1: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

0: i źle. Kiedyś chmurny i zły,
1: kiedy w oczach masz łzy.

0: Karolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupu plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antolka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tak:
1: ja nie

Antolka ma 20 lat i męża bogatego. Przy boku stacha swego rozkosznie dni biegną. Ma pełną szafę futer, sukien i

niesłychany krok. No i spróbuj mą szafę otworzyć. 100 sukien, a każda jak łap. Janina, co na siebie włożyć?

zwykle on z punktu kuzynkom czterem z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na aneuryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł pot, śpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser.